tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

0: bliskie, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.

Dziś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

0: szybko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap, to mi flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agnieszkę.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

choć serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twoim

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
7: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem w Radiu Pogoda jest Wojciech Bardowski.
8: Dzień dobry, pani
7: dzień
8: redaktor.
7: Dobry. Dzień dobry, panie Wojtku, albo może państwu. Po prostu zdradźmy od razu, że dzień dobry, Wojtku.
8: Bardzo mi miło.
7: Dzisiaj będziemy rozmawiać o nie tylko o tym, że jesteś zwycięzcą The Voice of Poland, dlatego że masz jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy na swoim koncie i chciałabym dzisiaj...
8: The Voice Senior, trochę The Voice cię poprawię. Senior. Pewnie chciałbym The Voice of Poland, ale to jeszcze jest szansa przede mną.
7: Okay.
8: The Voice Senior 2025, to jest poprawny tak tytuł, który
7: dokładnie
8: posiadam.
7: Nazywa. Tak. Dobrze, to w takim razie przepraszam, że lekko przekręciłam tytuł. Absolutnie się zgadzam, The Voice Senior. No ale właśnie, no bo tak widzisz, wypadło mi to senior, dlatego że mi się to trochę nie zgadza.
8: Z moim poczuciem humoru, tak?
7: Dlaczego, właśnie, dlaczego jakby ten program i w nim brałeś udział, a nie w The Voice of Poland?
8: Należy zacząć od tego, że ja w ogóle nie chciałem do tego programu pójść. To pierwsza sprawa, ponieważ muzyką zajmuję się od... wielu, wielu lat. Muzyka zawsze była w moim domu. To muzyczna rodzina. Tato był organistą, nauczycielem muzyki. Mój brat był organistą i muzykiem zawodowym, estradowym.
7: Czyli w genach dużo tej muzyki.
8: Tak, to. Więc muzyki było zawsze bardzo dużo w moim rodzinnym domu. Gdzieś tam daleko na Podkarpaciu, w Siennowie, gdzie się wychowałem. Później był reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Po drodze jeszcze były jakieś zespoły w Krośnie, w szkole i tak dalej. Ale pytałaś mnie o program, tak?
7: Tak.
8: O program, dlaczego?
7: Dlaczego nie chciałeś do niego pójść?
8: No właśnie, bo to obawiałem się takiej sytuacji, że oto mając już za sobą jakiś dorobek artystyczny, no powiedzmy sobie, i będąc znanym chociażby w swoim powiecie, czy w swojej rodzinnej miejscowości, powiecie, czy województwie.
7: Tutaj to bardzo skromnie, troszkę szerzej też znanym będąc.
8: No ale powiedzmy, że ta obawa wynikała właśnie z tego, że wyobrażałem sobie taką sytuację, że oto wchodzę na scenę, prezentuję swój ulubiony, najlepszy utwór, jaki tylko sobie tam wymarzę i któryś z jurorów mówi: panie Wojtku, ładnie pan śpiewa, może pan zatem śpiewać no gdzieś tam w jakiejś restauracji nad Zegrzem albo na jakiejś innej barce. No obawiałem się tego. Bałem się takiego stwierdzenia i wtedy ten cały czar związany z tym moim pojęciem własnej wartości i tak dalej pryśnie, prawda? Bo jurorzy, często te oceny są takie bardzo subiektywne, więc jednemu może się spodobać, drugiemu może się nie spodobać, więc ta obawa wynikała z tego. Ja tam za żadne skarby nie chciałem pójść. Po pierwsze, że nie czułem się tak. Nic nie mam do seniorów, ja ich bardzo lubię. Kocham ich wręcz. I tych wszystkich seniorów, których poznałem tam na planie tego programu The Voice Senior. To wspaniali ludzie, mam do tej pory z nimi kontakt. Piszemy do siebie. No ale jakoś mój sposób bycia jakoś tak może...
7: Nie czułeś, że nie, to jest ta kategoria?
8: Tak.
7: Okej. Okay. Stereotypowo podszedłeś po prostu do kategorii senior.
8: No, ale moja rodzina... Z rodziną to tak zawsze najgorzej. Najlepiej podobno na zdjęciu.
7: Czyli co,
8: moja żona Agnieszka, mój syn, jego narzeczona, uparli się, że oni mnie tam do tego programu wsadzą. Założyli się chyba o coś nawet.
7: No i
8: ten zakład przyjąłem, przegrałem i musiałem tam pójść. No i nie żałuję, szanowni państwo. Nie żałuję i jeżeli mi wolno, pani redaktor, to z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim swoim fanom i fankom, a przede wszystkim tym wszystkim sympatykom, którzy dawali mi dowody swojej sympatii, pisząc do mnie na mediach społecznościowych, telefonując, pisząc SMS-y, a przede wszystkim tym, którzy zagłosowali na moją osobę w programie, bo to dzięki waszym SMS-om ja ten program wygrałem tak naprawdę, z czego się bardzo cieszę. I z tego miejsca namawiam wszystkich, którzy osiągnęli ten magiczny wiek i mają ten przydomek szlachetny senior, żeby wzięli udział, czują się na siłach, śpiewają, chcieliby spełnić swoje muzyczne jakieś ambicje, aspiracje. Idźcie do tego programu, nie pójdziecie, to nie wygracie. Dowodem jestem na to ja. A co za tym idzie, no to pewnie w dalszej części programu powiem, co się wydarzyło.
7: No właśnie, bo zastanawiałam się, czy mając już dorobek artystyczny, czy taki program zmienia życie? Czy wydarzyło się coś, co teraz jakby sprawiło, że zupełnie inaczej postrzegasz swoją pracę artystyczną?
8: Przede wszystkim to, że podpisujemy z firmą muzyczną, w moim wypadku jest to firma Warner Music Poland i tutaj muszę chylić czoła. Wspaniali ludzie, którzy tam pracują, zaproponowali mi nagranie mojego singla. To jest w kontrakcie. To znaczy tak, nie podpiszemy tej przepastnej umowy, której nie czytamy, a musimy ją podpisać, bo nie weźmiemy. No więc to już takie kółeczko. Umowę trzeba podpisać. Jak się nam uda wygrać, czego wszystkim życzę, no to wtedy mamy różne propozycje. No i tą propozycją pierwszą, jaka wynikła z wygranej, to było nagranie singla. Singla Bursztynowa Miłość, który już miał swoją premierę i gdzieś tam w mediach społecznościowych funkcjonuje, tudzież ówdzie w radio, w telewizji. Więc to jest ten pierwszy zysk. Popularność i rozpoznawalność. To zdecydowanie tak. Sytuacje groteskowe, śmieszne, bardzo fajne. Na przykład stoję w kolejce do bankomatu i obchodzi mnie taki pan dookoła i tak mnie ogląda.
7: Z każdej strony.
8: Z każdej strony. Mówię, tak pewnie chce mi podprowadzić kasę. Muszę uważać. I mówi, to pan. A ja mówię, tak, to ja, to robimy zdjęcie, bo moja żona, bo moja babcia, bo moi wszyscy i tak dalej. Więc sympatyczne tutaj są takie sytuacje. Natomiast przekłada się to wprost proporcjonalnie na to, że koncertowałem wcześniej, to już wiesz. Wiesz nawet, z kim koncertowałem.
7: No to teraz musimy też państwa słuchaczy tutaj wprowadzić w temat. Tak, to prawda, Wojtek koncertował już również, między innymi z moim mężem.
8: Który jest wybitnym pianistą, aranżerem.
7: Ale
8: Paweł,
7: nie o nim dzisiaj rozmawiamy.
8: Paweł, pozdrawiamy cię serdecznie, pan Paweł Lipski, którym miałem przyjemność też kilka koncertów zaśpiewać. No i wybiłaś mnie tutaj z wątku.
7: Że jest więcej koncertów.
8: Tak, zdecydowanie więcej, bo pojawiają się telefony. Byłem w Gdańsku, w Amber Arenie dla 4000 osób podczas targów seniorów. Tam właśnie premierę miała ta moja piosenka Bursztynowa Miłość. Jest Wrocław, jest Przemyśl, jest Krosno, są inne miejscowości. Także wyszedłem zdecydowanie poza swój ulubiony powiat wołomiński.
7: Mm-hmm. Piosenka jest, jest również piosenka świąteczna, wydana przed świętami Bożego Narodzenia. No, ale tak myślę, że nie tylko ja się zastanawiam, kiedy cała następna płyta.
8: O, chciałby człowiek mieć własną płytę. Nawet są teksty, które sam kiedyś popełniłem. Być może one ujrzą światło dzienne. Przypływie różnych emocji życiowych, które przeżywamy, bo wtedy się najlepiej pisze, więc one gdzieś tam leżą w szufladce. mam różne propozycje współpracy, które dostaję na maila z różnymi wspaniałymi osobami. I tutaj przykładem może być właśnie, bo wspomniałaś przed chwilą, że jest piosenka świąteczna. Bardzo dziękuję tutaj z tego miejsca pani Katarzynie Klich, Płocica. Kasia Klich, no to wiadomo, kto to jest, i jej partnerowi, mężowi. Kasiu, nie wiem, czy to twój mąż, czy to facet, w każdym razie pasujecie do siebie. Jarosław Płucica, Jaro, którzy podarowali mi piosenkę, napisali ją dla mnie. Piosenka świąteczna, a to nie śnieg, ona już też miała swoją premierę. Mam nadzieję, że spodoba się słuchaczom również Radio Pogoda i że ta piosenka w Radio Pogoda również zabrzmi.
7: To jest, chciałam tak przy okazji powiedzieć, że to jest absolutnie piosenka, która mnie ujęła tekstem swoim.
8: Tak?
7: Melodia, mam takie mocne skojarzenie świąteczne, to chyba też dobrze, ale właśnie pomyślałam sobie, słuchając za pierwszym razem tej piosenki, że chciałabym, żeby ktoś tak o moich zmarszczkach pośpiewał.
8: Aha, jest tam właśnie w drugiej zwrotce tekst taki, że o siateczce zmarszczek wokół twoich ust. Tak, to jest piosenka wspomnieniowa o tym, jak dwoje kochających się ludzi wspomina swoją pierwszą wigilię, swoją pierwszą małą, skromną choinkę. Spotkanie przy stole, jest ciepło domowego ogniska, a jest przede wszystkim mowa też o trzymaniu się za dłonie. Jest to wszystko, co na świętach powinno być. Ta bliskość drugiej osoby, ciepło domowego ogniska, jest biały obrus na stole. No i jest mowa o skroniach i w refrenie jest taka, refren brzmi tak: to nie śnieg nam pobielił skronie, to upływający czas. Myślę, że moje włosy, które posiadają właśnie taki kolor zbliżony trochę do śniegu, też znakomicie, że znakomicie ta piosenka pasuje do mnie i do moich wspomnień, które noszę głęboko w sercu. Od razu jak śpiewam tą piosenkę, to mi się przypomina mój dom, moja mama, moi rodzice i czworo rodzeństwa. No i te wspólne śpiewy przy tym wigilijnym stole, kolęd i innych piosenek.
7: Skoro wspomniałeś zresztą już o tym, że pochodzisz z mocno muzycznej rodziny, to rozumiem, że te święta i inne spotkania rodzinne były okraszone dużą ilością muzyki.
8: Dość powiedzieć, że w latach 70., a wcześniej, bo jestem najmłodszym z mojego rodzeństwa, miałem brata, który już nie żyje, Maciej, muzyk, który był ode mnie starszy o 20 lat, następny brat o 18, 16, ja jestem najmłodszy, ale z opowiadań moich braci i sióstr pamiętam, że odkąd oni pamiętają, to w latach 60. to na pewno jest ewenement, fortepian był u nas w domu.
7: Oh, wow.
8: Polski fortepian, przemyskiej firmy, nie pamiętam jakiej. Wiem, że były takie dwa, ponieważ tato, tak jak wspomniałem, uczył muzyki, był wychowankiem księży Michalitów w miejscu piastowym, tam uczył się muzyki, był organistą, saksofonistą, akordeonistą, komponował, aranżował, miał swój zespół muzyczny, z którym grywał po zabawach i po weselach, no bo tak wtedy było. No i ten fortepian, pamiętam, na którym pierwsze moje muzyczne jakieś kompozycje powstawały jednym palcem, potem drugim, potem jakieś akordy.
7: No, właśnie tak.
8: No i to ciepło domowego ogniska. Zawsze żeśmy zjeżdżali do mamy. No i to mama właśnie tworzyła ten klimat tej szczęśliwej rodziny. Tego się nie zapomina i ta piosenka w znakomity sposób oddaje klimat tamtych czasów.
7: Czy fortepian przeżył wasze wszystkie próby muzyczne pierwsze?
8: Niestety nie. Po śmierci był taki tragiczny okres, kiedy miałem 6 lat. Mój tato zginął tragicznie, to znaczy został zamordowany. Kiedy wracał z zabawy, z wesela przed domem i ten fortepian, ponieważ mama została sama w domu, bez renty, bez żadnej pomocy, z pięciorgiem dzieci, niestety musiała sprzedać. Ja pamiętam, jak ja strasznie ubolewałem, że ten fortepian z tego domu wyjeżdża. To tak jakby się coś kończyło. Mniej pamiętam śmierć taty i tatę samego, jak ten fortepian. Widocznie on był dla mnie bardzo ważny.
7: Od samego początku.
8: Tak, od samego początku. Także...
7: Grasz na fortepianie teraz jeszcze czasami?
8: Dla siebie?
7: Tak.
8: Tak.
7: A nie dla siebie, dla innych.
8: Dla rodziny czasem tak trzy akordy CFG to zawsze.
7: Taka podstawowa kombinacja.
8: Podstawowa wersja.
7: Wróćmy na chwilę do The Voice Senior. Czyli na początku stwierdziłeś, że niekoniecznie chcesz, no ale rodzina cię namówiła, udało się. No i gdy poszedłeś do tego programu, to miałeś jakąś taką myśl, że o, a może się nie dostanę?
8: W programie jest zasada taka, że chcąc wziąć udział w tym programie, musimy wysłać przynajmniej 30 utworów, tytuły 30 utworów, które bardzo lubimy, które bardzo dobrze znamy. W moim przypadku było to 27 utworów francuskich, a może 26, ponieważ to jest ulubiony mój język, którym śpiewam, z racji tego, że kiedyś mieszkałem we Francji i jakby no... Nabyłem umiejętności władania tym językiem, wydaje mi się. W zasadzie no tak trochę to zdominowało moją później tak zwaną karierę i jakby koncertowanie. Bardzo uwielbiam śpiewać piosenkę francuską, więc ten pobyt w tej Francji
7: odcisnął piętno
8: artystyczne. No więc te francuskie utwory, było tam ze dwa polskie jeszcze albo trzy i jakaś tam jedna piosenka, ale nie była to angielska, bo dla mnie angielski to tak jak może dla ciebie tajski.
7: Okej. Okay.
8: Właśnie. No i pewny tego swojego poszedłem tam. Miałem taki zamysł, że znałem twórczości jurorów, którzy byli w programie, zarówno Piaska, zarówno Roberta Janowskiego, była tam jeszcze pani z Blue Cafe, pani Tatiana Okupnik, no i pani Małgosia Ostrowska. No i myślę sobie tak, no i tak najbardziej to pasowałby mi chyba Robert Janowski, ponieważ on tak trochę musicalowo, trochę piosenka, generalnie mniej więcej podobny klimat. No i wiedziawszy o tym, że on śpiewał przecież ten musical Notre Dame de Paris, to sobie wymarzyłem, że tą pierwszą piosenką, którą chciałbym zaśpiewać tam, zanim te fotele się obrócą, to będzie piosenka Czas katedr, czyli Le temps du cathédral z musicalu Notre Dame de Paris. I mówię sobie, że jak tam pociągnę i mi się uda, jak walnę ten wysoki tam dźwięk. I tak było.
7: To
8: było trochę ukartowane. Tak, on okay. znał ten utwór jako pierwszy bachnął, później kolejno państwo jurorzy też przycisnęli te przyciski. Ja tego w ogóle nie pamiętam. To z opowieści. Tak, to
7: takie
8: jest,
7: to były emocje?
8: To były takie emocje, że jak wyszedłem tam na tą scenę, to sobie wyobraziłem rzecz oto następującą. Że oto właśnie cała moja rodzina muzyczna siedzi przed telewizorem i na pewno będzie komentowała moje krzywe dźwięki, moje zachowanie, moje ubranie, bo zwykli to robić.
7: Czyli niby najbliżsi, ale jednak...
8: Tak, i mówię sobie, Boże, za co? Dlaczego? I były modlitwy wysyłane w kosmos do rodziców. Pomóżcie, albo mi teraz pomożecie, albo to będzie jedna wielka klapa.
7: No, na szczęście się nie okazało być tą klapą.
8: Tak, patrzę odwrócone fotele. Co tu się wydarzyło w międzyczasie, to ja nie wiem. W każdym razie przeszedłem ten pierwszy raz. Później były sympatyczne spotkania, lekcje śpiewu, dobór repertuaru, aż do momentu, kiedy to zdarzyło się, że dotarłem do... tak zwanego ćwierćfinału, półfinału i do finału w końcu. I mój trener, pan Robert Janowski, zwrócił się do mnie z taką oto propozycją. Ja mam dla ciebie teraz dwa utwory na finał. Ja mówię, jak to masz? Przecież one tam są napisane. A nie, to ty mi zaśpiewasz po angielsku. To będzie You Raise Me Up i Goodbye My Love, Goodbye. Boże, co ty do mnie rozmawiasz, Robert? Ja w ogóle...
7: Co to za język?
8: Co w ogóle, o co kaman? Tak się przejąłem tą sytuacją, że zaplanowałem sobie, że nie będę uczestniczył w tym finale, że oto położę się do szpitala. Wybrałem ten szpital na szaserów. No i ściemnie, że mam chore serce. No i zadzwoniłem do pani Kasi, którą pozdrawiam tutaj sympatycznie, sympatyczną panią Katarzynę, która nas prowadziła przez te wszystkie voice'owe
7: meandry.
8: I mówię, ja nie wystąpię. Krótko powiedziała do mnie, pewnie się obs... I tutaj nie dokończę.
7: Tu nie możemy dalej powiedzieć, tak?
8: My wyślemy tam swojego lekarza, który jak stwierdzi, że to jest wielka jedna ściema, no to konsekwencje będą wynikające z tego regulaminu, który tam podpisałeś, a nie czytałeś na pewno. Ha, ha, ha.
7: 600 stron regulaminu.
8: Później
7: małym
8: był
7: druczkiem.
8: Telefon Roberta Janowskiego, który też w jasnych, krótkich sformułowaniach powiedział mi, co mam zrobić, co mam ścisnąć, żeby było dobrze, itp., itd. No więc wziąłem się za te dwie piosenki. I wielki stres, jak już została nas czwórka, to bardzo wielki stres. Miałem obawy co do dwoje, w zasadzie do całej trójki, która tam była w tym finale. Mocno śpiewający ludzie. I mówię sobie, no gdzie ja tutaj z tymi francuskimi i z tymi angielskimi pseudo przeze mnie nauczonymi w ostatniej chwili i tak dalej, jak to będzie, a jednak
7: się okazało, że wyszło bardzo dobrze, prawda?
8: Tak. Wielka radość, wielkie szczęście. No tak, to trzeba było przejść. Powiedział mi Robert tak, zobaczysz, będziesz podwójnie zadowolony. Jak się tego nauczysz i to zrobisz i tak dalej, to będziesz miał taką satysfakcję i on miał rację. Ten właśnie niedobry Robert Janowski.
7: Którego również pozdrawiamy.
8: Serdecznie, panie trenerze.
7: W momencie, w którym musiałeś zaśpiewać po angielsku, a tak jak mówisz, nie czujesz się świetnie w tym języku, to jakby bardziej przerażało cię wymowa, czy bardziej, nie wiem, byłeś taki zestresowany tym, że nie wiem, może inaczej się, w inny sposób się śpiewa po angielsku? Co było taką największą obawą?
8: Oczywiście wymowa. Okay. Oczywiście wymowa. No i tutaj no, niezawodne słuchawki i mój angielski pisany po polsku. Czyli od rana do wieczora słuchawki, wyłapywanie różnych wykonań. Mm-hmm. Czy tam na końcu jest you raise me up, czy to jest you raise me up, czy to jest może you raise me up, konsultacje fonetyczne różnych znawców w temacie, porównywanie. No i w końcu wyszła wersja a la Wojciech Bardowski, tak?
7: Ale to widzę, piosenek. Że podszedłeś bardzo profesjonalnie,
8: no tak,
7: do tematu.
8: Tak, to nie mogło być tak. Ja musiałem najpierw poznać, co w tej piosence, o czym tam się mówi, żeby oddać odpowiedni klimat tej piosence, żeby tutaj się nie spalić na interpretacji, ale znaczy na obrazowości tej piosenki, żeby nie pokazać czegoś, co tam w ogóle nie ma miejsca, więc najpierw trzeba było poznać tekst, czego on dotyczy, no a później to już były słówka poszczególne ich wymowa, tak? Czy to będzie angielski, amerykański, czy amerykański, angielski, czy jeszcze inaczej, więc jakoś tak to było. Ale mam nadzieję, że, znaczy no, śmiem twierdzić, że się podobało, skoro wynik był taki, jaki był, prawda?
7: Gdybyś mi nie opowiedział tej historii, to nie podejrzewałabym, że nie lubisz angielskiego, więc było dobrze, z mojej perspektywy patrząc. Nie jestem anglistką, ale...
8: Thank you very much.
7: Czyli rozumiem, że następna piosenka będzie po angielsku.
8: Sure.
7: Pomyślałam sobie o tej twojej właśnie francuskiej części artystycznej. Jakby, czy najpierw byłeś zafascynowany piosenką francuską, czy najpierw mieszkałeś we Francji i zafascynowałeś się piosenką francuską?
8: Najpierw mieszkałem we Francji, tam się urodziła moja córka Klaudia, tam wziąłem ślub w konsulacie polskim, w polskim kościele. No i zakład fotograficzny, w którym pracowałem jako deweloper, czyli wywoływacz filmów. I miałem to szczęście, że pracowałem z samymi Francuzami i być może przez moje ucho muzyczne jakoś dobrze chłonąłem tę wymowę, a jeszcze miałem takie szczęście, że szef, mój szef, Monsieur Morel, miał do mnie taką dużą atencję przez jakieś sprawy związane z wojną pierwszą światową, kiedy to jakiś Polak, czyli Polak, uratował życie jednemu z jego przodków i miał taką do mnie cierpliwość. I zawsze, kiedy popełniałem jakiś błąd fonetyczny, on miał tę cierpliwość, prosił mnie do siebie i mówił: Monsieur Wojtek, s'il vous plaît, il faut pas dire l'aspirateur, il faut dire l'aspirateur. Nie trzeba mówić odkurzacz, tylko odkurzacz. I tak mnie takich lekcji udzielał. No a później była fascynacja artystami. Jako pierwszy to był Charles Aznavour, następnie no to Edith Piaf, Mireille Mathieu była po drodze i artyści młodszego pokolenia, Chimène Badi, ale również Michel Sardou, Michel Berger, których to piosenki również śpiewam. Mhm. Śpiewam te starsze francuskie piosenki, tych wykonawców, o których ci mówiłem, czyli Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Edith Piaf, chociaż Mireille Mathieu jest dużo młodsza niż Charles Aznavour, ale i te nowocześniejsze piosenki takich artystów właśnie jak Michel Sardou czy Michel Berger. Nie wiem, to tak jakoś się u mnie tam utrwaliło gdzieś głęboko.
7: Lubisz po prostu francuską muzykę.
8: Kocham, nawet kolęduję po francusku, śpiewam.
7: O, wow. No. Ale też wiem, że dużą część twojej drogi artystycznej stanowi piosenka patriotyczna.
8: A, to znowu wynika z mojego pobytu trzyletniego w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Jako młody człowiek, mając 19 lat, poszedłem do wojska, normalnego wojska, takiego dwuletniego, do Ełku i tam były eliminacje, odbyły się eliminacje właśnie do Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ja się zgłosiłem i sześciu wojskowych w mundurach dostało rozkaz wyjazdu. Wtedy Zespół Centralny Wojska Polskiego mieścił się w Arkadach Kubickiego na Podwalu. Mhm. Tam mieszkaliśmy w internacie. Ja byłem artystą chóru, taki miałem tytuł artystyczny. Tam pierwszy mój kontakt z emisją głosu. Tam nauczyliśmy się emisji głosu, głosu podpartego. Ja byłem barytonem, śpiewałem w barytonach. Piosenka patriotyczna, ona była zawsze u mnie w domu. Tato był chyba patriotą. Dość powiedzieć, że kiedy 3 maja zawsze wychodził z trąbką na pole, bo u nas się mówi na pole, nie na dwór, i grał majową jutrzenkę. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainy. Więc gdzieś to tam już było. A później te kilka lat śpiewania pieśni patriotycznych. Byłem 2 razy na festiwalu pieśni w Kołobrzegu żołnierskiej. To mi tak zostało głęboko, że doszedłem do wniosku, mieszkając w powiecie wołomińskim, ziemi cudu nad Wisłą, ziemi Norwida, że chciałbym, żeby w tym powiecie wołomińskim był taki festiwal, coś na miarę festiwalu pieśni żołnierskiej w Kołobrzegu. I otóż w 2017 roku wymyśliłem festiwal, wtedy ogólnopolski festiwal pieśni legionowej. Legiony to... A po kilku latach funkcjonowania w formule ogólnopolskiej przekształciłem ten festiwal na Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej i w przyszłym roku, 17 kwietnia, będzie miała 5. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, bo uważam, że pieśni legionowe, te tworzone między 1914, a 20 i jeszcze później, nawet i współczesne, mówiące właśnie o tej walce niepodległościowej pierwszej wojny i obrony Warszawy w roku 20. One są najpiękniejsze, tworzone przez zwykłych żołnierzy, często na melodie, nawet rosyjskie. Mhm. Te, które żołnierze znali, komponowali do tego swoje słowa, układali. Słowa o tęsknocie, o rozstaniu, wojenko, wojenko, o mój rozmarynie, rozkwitały pąki białych róż czy leguny. No to są najpiękniejsze, moim zdaniem, to są najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Taka kanwa polskiej pieśni patriotycznej. No i grałem ją ze słynnym pianistą Pawłem Lipskim.
7: Ach, znów pozdrawiamy mojego męża.
8: Proszę Państwa, ale to, żeby nie było tutaj niezrozumiałe, że tutaj się coś po znajomości robi. Nie, zadzwoniła do
7: świat
8: mnie sympatyczna.
7: Jest mały po prostu.
8: Właśnie. Zadzwoniła do mnie pani sympatyczna, pani redaktor, przedstawiła się, że jest redaktorem Radia Pogoda, zapraszając mnie na... A dopiero potem wyszło, kto to jest. Świat jest mały.
7: Czy są jeszcze piosenki, gdy na przykład przyjeżdżają uczestnicy na ten festiwal, które ciebie zaskakują? Czy znasz już absolutnie wszystkie legionowe, patriotyczne i jakby jesteś ekspertem absolutnie w tych piosenkach?
8: Nie, nie, nie, nie. Chyba nie ma takiego eksperta, który mógłby tak sądzić, że jest ekspertem do wszystkich piosenek patriotycznych, szczególnie do tych legionowych, ale w każdym roku trafi się jakaś interpretacja, jakaś młoda osoba, bo festiwal jest festiwalem dla solistów, wokalistów, piosenkarzy, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Tam są bardzo wysokie nagrody finansowe. Dość powiedzieć, że Grand Prix tego festiwalu to 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce to 5 tysięcy, 3 tysiące, dwa razy po 2 tysiące i 5 razy tam po ileś. Więc jest tutaj o co się bić. Jest śpiewnik pieśni legionowych stworzony. Natomiast tak jak zacząłem mówić, w każdym roku poznaję i odkrywam jakąś nową piosenkę legionową, która tam jest już w tym śpiewniku, ale jej interpretacja, poprzez interpretację danej uczestniczki czy uczestnika, ona nabiera takiego nowego wymiaru. Jakoś dopiero zaczynam rozkminiać, o co tam biega w tej piosence, jak to mogło być, co ten ktoś, kto to napisał, co on przeżywał w tych okopach, czy kiedy to rozstawał się z ukochaną, z rodziną, z matką, z ojcem i szedł walczyć o tą naszą ojczyznę, więc to jest jakby taka skarbnica polskiej historii.
7: Powiedziałeś, że festiwal jest międzynarodowy. Z jakich jeszcze państw oprócz Polski przyjeżdżają uczestnicy?
8: Dość powiedzieć, że jeszcze przed tą wojną teraźniejszą na Ukrainie odbyły się jedne eliminacje na Ukrainie. W Tarnopolu. Pojechaliśmy do Tarnopola i tam zorganizowaliśmy eliminacje ukraińskie do Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej. Akurat to był taki dosyć ten okres walki niepodległościowej był dość wspólny dla obu narodów. Otóż Józef Piłsudski i ataman Petlura przybili sztamę, że będą bić ruskich. No i to otworzyło mi trochę tam tą drogę. Nie miałem, a raczej podawano nam ręce tam w tej Ukrainie. Nie mieliśmy jakichś tam antagonizmów i tak dalej, więc to się udało. I ten festiwal, jeden z tych festiwali, tam okazuje się, że w Tarnopolu jest jeszcze Polonia. Mhm. Tam są potomkowie Polaków, tych, którzy tam mieszkali. No ta historia jest trudna, nie będziemy pewnie o tym mówić teraz tutaj. Natomiast jeden z festiwali, jednej z edycji wygrał właśnie Ukrainiec, Dmytro Maciopa. Pięknie śpiewający piosenkę, pamiętam, w suterynie daleko za miastem. Tenor, pięknie śpiewający, jury jednogłośnie, bez zająknięcia przyznało jemu nagrodę. Pamiętam, Krzeworską ją odbierał, bo tam odbywały się ten jeden z konkursów. A później mieliśmy sygnały, że Litwa też chciałaby dołączyć, bo tam jest Polonia, więc jedne eliminacje odbyły się na Litwie, w stolicy Litwy, w Wilnie. Więc tam mieliśmy też uczestników, a na ostatnich eliminacjach, które odbyły się, i finale, które odbyły się w Markach, niedaleko Warszawy, uwaga, mieliśmy wspaniałego tenora, który pochodzi z Chin i zdobył trzecie miejsce.
7: Czytając o tobie różne rzeczy w internecie, dowiedziałam się też między innymi, że przez lata byłeś radnym.
8: O, bardzo wspaniały okres mojego życia. Kiedy to wróciłem z Francji, zauroczony tym krajem, tą piosenką, często przesiadywałem, idąc do pracy, w barze takim, który tam się nazywa Tabak. No, to jest taka szybka kawa, bagietka, croque monsieur, croque madame, to są takie dania na poczekaniu, ale mała kawa, czekolada i do pracy. To tak zapragnąłem, że jak wrócę do Polski, to otworzę kawiarnię. No i tak się stało. Otworzyłem kawiarnię, która nazywała się Café Fantasia w Zielonce koło Warszawy i prowadziłem ją przez 10 lat. Jako barman, zaopatrzeniowiec, kucharz, sprzątacz w jednej osobie. Oczywiście było nas tam trzech wspólników i mieliśmy też pracowników, natomiast ten epizod też bardzo mile wspominam. Ale to bliskie sąsiedztwo Wołomina w latach 90. no, było takie dość...
7: Problematyczne?
8: Problematyczne.
7: Okej.
8: Okay. I tak sobie postanowiłem, że no nie, trzeba by tu coś zmienić w tym swoim życiu. I wtedy padła propozycja od jednego z burmistrzów Zielonki, pana Adama Łosana, któremu bardzo będę dziękował do końca życia, że może bym został radnym, bo taki jestem popularny i znany, bo w tej restauracji, w tej kawiarni odbywały się różnego rodzaju koncerty. Koncerty piosenki francuskiej, koncerty muzyki biesiadnej, ballady, romanse. Ta muzyka zawsze była gdzieś tam z tyłu głowy. No i zaproponował mi start w wyborach samorządowych, zostałem radnym i pełniłem tę funkcję przez 3 kadencje. Tak, zrobiłem nawet studia samorządowe, żeby tak nie być takim ciemniakiem, jeżeli chodzi o samorząd. No i wtedy otworzyłem również impresariat artystyczny i zacząłem współpracę z różnymi śpiewakami, wokalistami, muzykami, artystami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Prowadzę go do dzisiaj, tą działalność swoją artystyczną, organizując właśnie, tak jak mówiłem, Festiwal Pieśni Legionowej, ale również w przyszłym roku odbędzie się też wspólne dziecko, które stworzyliśmy razem z panią maestrą Edytą Piasecką, wybitną polską, jedną z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych. Powołaliśmy do życia festiwal Carpathia Cameralis, festiwal muzyki świata, do którego to będziemy w Iwoniczu Zdroju. On będzie miał miejsce 17 i 18 kwietnia 2026 roku. Dwudniowy festiwal muzyki poważnej i rozrywkowej. Jeden dzień w kościółku takim zabytkowym, drugi dzień muzyka rozrywkowa. Zaprosiliśmy do projektu i Chińczyków, i Koreańczyków. No i udział pani Edyty Piaseckiej, również mój skromny udział. Na drugi dzień to będzie już rozrywka, piosenka francuska, piosenki dwudziestolecia międzywojennego, operetka i musical. No więc cały czas coś tworzę. Lubię tworzyć, lubię poznawać nowych ludzi, lubię kontakt z publicznością. Tak jak powiedziałem, że jak wychodzę na scenę, to szczególnie jak mam solowy koncert, to wiem, że ta publiczność jest tylko dla mnie. Nie przyszła tutaj posłuchać chóru, gdzie jest 20 chłopa albo 70, tylko przyszła na Wojtka Bardowskiego. Ja wtedy się staram dać z siebie wszystko to, co tak wydaje mi się, że mam najlepsze, ten swój talent wydobyć gdzieś tam, te pokłady różnych interpretacyjnych możliwości. Kocham jednak scenę.
7: Czyli jednak wtedy czujesz presję, jak wychodzisz na scenę.
8: Dwa pierwsze utwory, a potem to już mija i tylko twórczość jakaś tam się dzieje. Za każdym razem inaczej próbuję daną piosenkę zinterpretować, jakoś ją pokazać na nowo. Lubię kontakt publiczności taki bezpośredni, lubię małe koncerty. Mhm. Lubię małe koncerty, bo wtedy lubię obserwować, jak ludzie reagują. Jak nie reagują, to staram się tak zrobić, żeby oni reagowali. Jakieś wzruszenie, jakiś płacz. No, żeby się coś pojawiło na tych twarzach, w oczach. Kocham scenę.
7: Scena też kocha ciebie, chociażby dlatego, że przekonali cię o tym chyba widzowie w The Voice Senior.
8: Zawsze mam niedosyt. Co do siebie.
7: Naprawdę?
8: Tak. Zawsze mi się wydaje, że można coś zrobić lepszej. To ach, tutaj bym inaczej. Tu można było jeszcze przeciągnąć troszkę. Tu, a wokaliza by się tu przydała.
7: A podobno wokaliści czasami wpadają jednak w taki samozachwyt. Taka jest ogólna opinia wśród muzyków. A to, mówisz tutaj pewnie, o czymś zupełnie innym, to, że jednak, a to jeszcze może tu, jeszcze tam?
8: Pewnie może ci... Mówimy może nie o wokalistach, a o śpiewakach. Może ci tenorzy, może ci... Może te sopranistki, pewnie się tym nie obrażą, bo współpracuję z jednymi i z drugimi. Być może oni mają takie mniemanie jakoś. Ja nie mam jakiegoś takiego mniemania o sobie. Mnie się zawsze wydaje, że powinienem lepiej. Jak słucham później, to weź nie puszczaj, bo tam mi coś nie pasuje. No tak, tak jest.
7: Zaskoczyłaś mnie bardzo
8: tak?
7: tym.
8: Coś ty, no naprawdę. Ja twardo chodzę po ziemi. Nie lubię słuchać swoich... No rzadko mi się któryś utwór swój podoba, nagrany. Nagrałem tam ze 4 płyty. I polskie piosenki, i kolędy, i francuskie, i patriotyczne. No ale to już rzadko, żebym był zadowolony tak do końca. Jest, za każdym razem... A być może to jest, że wszyscy tak mają. Że następnym razem chciałoby się jeszcze inaczej. Jeszcze lepiej.
7: No ale jednak bardzo dużo słyszysz, no to słyszysz przecież, że jest dobrze.
8: Nie, no, że jest czysto, no to powiedzmy, no tam rzadko się zdarza, żeby no to trudno śpiewać nieczysto, ale powiedzmy interpretacyjnie, jeszcze tutaj coś ulepszyć, jeszcze coś dodać, a może inaczej, no, może mniej postawionym głosem, może bardziej białym. No zawsze są jakieś takie, do czego bym się przyczepił.
7: A czy to nie jest też trochę tak, że na przykład interpretacja danej piosenki zależy trochę od twojego humoru danego dnia?
8: Nie wiem,
7: dzisiaj jesteś na przykład melancholijny, tak, to tak. Zaśpiewasz zupełnie inaczej.
8: W zupełności masz rację. Musisz mieć do czynienia coś z muzyką, chyba że tak mówisz.
7: Kto odpowiadał za twoje stylizacje w programie The Voice Senior?
8: Moja małżonka Agnieszka Bardowska.
7: Chciałam bardzo serdecznie jej pogratulować, bo oglądając odcinki zawsze myślałam sobie, kurczę, taki fajny, elegancki pan wychodzi na scenę.
8: Dziękuję. To ona mnie przygotowywała zawsze do tego występu. Jest florystką, prowadzi własną kwiaciarnię. Była pielęgniarką, ale zawsze chciała być florystką i swoje marzenie spełniła już tyle lat. No i ma oko. Ma oko i gust.
7: To stąd też czasami marynarki w lekko jakby kwiatowy wzór.
8: Tak, jakieś takie były tam.

0: I mówi do mnie tak: panie Wojtku, ja mam taką... Ja mówię: no proszę, pytaj, bo to młoda osoba, pytaj. Czy zgodziłbyś się zaśpiewać kilka piosenek na takim jarmarku dla sióstr, które prowadzą hospicjum dla dorosłych w Warszawie? Oczywiście przyjąłem tą propozycję, robię takie rzeczy, uważam, że trzeba pomagać innym, trzeba dawać ludziom radość. I właśnie w tym hospicjum poszliśmy na oddział i była pani Jadzia. Pani Jadzia, jak mnie zobaczyła, to się popłakała. Ja, proszę pana, ja głosowałam. Ja najwięcej na pana głosowałam. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Zaśpiewałem tam jedną kolędę, jedną piosenkę. Opowiedziałem państwu, tym, którzy tam są właśnie w tym hospicjum, na jednym oddziale i na drugim. Wielka radość, dobra energia. Uważam, że trzeba tak robić, trzeba pomagać, trzeba ludziom dawać radość. I tak trochę człowiek wraca na ziemię, jak zobaczy różne sytuacje takie, które są trochę trudne. W życiu to mu się robi lepiej. W sensie takim, że docenia.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba łatwiej docenić wtedy, tak, to, co się ma na co
0: tak,
1: dzień.
0: Tak, ale też... To sprawia ogromną radość i satysfakcję, dawanie innym odrobinę ciepła, dobra i zauważenie, nie wiem, uśmiechu w kąciku ust, jakichś przebłysków w oczach, tak jak właśnie pani Jadzia. To ja. Panie Wojteczku, to ja. No i ten pan, który tam stał pod bankiem i: panie, to pan? Tak, to ja. Ja chcę zdjęcie, bo mi żona nie uwierzy. Fajne rzeczy się dzieją.
1: Ale czujesz wtedy taką dumę z siebie, że o, ale fajnie, ktoś mnie rozpoznał, czy raczej tak, ojej, trochę się jednak wstydzę.
0: Nie, to jest. Sprawia mi to radość. Sprawia mi to wielką radość, taką satysfakcję. Chętnie pozuję później do zdjęć i opowiadam, jak chcą ludzie słuchać, tak?
1: Mhm. Czy na przykład masz wrażenie, że udział w programie pozwolił ci jeszcze poprawić swoje umiejętności śpiewacze? Czy to jest tak, że już masz takie poczucie, że odniosłeś już sukces absolutny?
0: Nie, bądźcie, Panie Boże. Nie.
1: I koniec rozwoju.
0: Nie. Za każdym razem, no mówiłem ci przed chwilą, że mam cały czas niedosyt. Mhm. Ale podejmuję cały czas wyzwania. Tym wyzwaniem to jest właśnie ten festiwal, o którym mówiłem, Carpathia Cameralis. I pani Edyta Piasecka, komplementując mnie co do mojego barytonu aksamitnego,
1: absolutnie radiowego,
0: zaproponowała, żebym zaśpiewał arie operowe. Nie dość, że w duecie Matko Boska Chrystusowa, to jeszcze solo Du bist bei mir, czy jakaś inna włoska aria, Ombra mai fu, czy jeszcze coś takiego. Jak z początku to przesłuchałem, powiedziałem: nie, no, oszalała kobieta.
1: Ale
0: dzwonię i mówię: nie, pani Edyto, to jest wykluczone, ja nie. Ale dasz radę, tak, ja ci pomogę, dasz radę. Będziesz śpiewał te arie, bo twój głos jest do tego stworzony, będziesz ją śpiewał. Biorę na klatę i są takie obszary w muzyce poważnej, takie rzeczy, które mi się podobają. Znajduję tam takie małe swoje poletko i utwory, które mi przypadają do gustu, które chciałbym śpiewać. Czy mi się to uda? No zobaczymy, to już ludzie ocenią, widzowie.
1: A jak wygląda praca nad takim utworem? Ćwiczysz codziennie w domu?
0: Słucham.
1: Słuchasz.
0: Nuty mam, no więc przede wszystkim opanowanie melodii, no to... Ale też słucham różnych wykonań. Czy to będzie Andrea Bocelli, bo to też wykonuje ten repertuar, czy to będzie inny wykonawca, polski czy zagraniczny, to lubię mieć ogląd sytuacji i słuchać różnych wykonań. I te duety, które tam zaproponowane zostały, też lubię rozkminić na detale to wszystko, te współbrzmienia, jak to tutaj, prawda, czy to na maskę, ten głos, jak to rzucić, jak to będzie rzucić, czy tonacja nie za wysoka, więc tam to jest praca nad tym utworem. Nie tak, że tam nauczę się melodii, dobra, będzie, nie? No nie, to już jednak ta muzyka poważna, to skomplikowana sprawa jest taka.
1: Zdarza ci się jeszcze słuchać muzyki dla przyjemności, czy tylko
0: tak,
1: absolutnie zawodowo?
0: No nie, kocham muzykę bałkańską.
1: I czego na przykład słuchasz sobie w wolnej chwili?
0: Petar Ralchev, akordeonista rumuński, serbski. Amira Medunjanin, Serbka. Bałkany, nie wiem dlaczego Bałkany. Kocham cymbały, czardasze, węgry, skrzypce, a akordeon to jest coś, co w głowie mi tam przewraca.

0: ta niezliczona ilość dźwięków, te współbrzmienia takie ciekawe. Nie wiem, ja tak opatruję, że może ja mam coś w genach jakiegoś takiego tam bałkańskiego, z tamtej strony. Kocham taki żywik, folklor rumuńsko, serbsko, węgiersko, tamte strony.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak wykonujesz piosenki, zazwyczaj one są bardzo takie spokojne, melancholijne, czarujesz wtedy tak bardzo
0: widzę,
1: głosem.
0: Widzę, że się pani redaktor przygotowała, coś tam musiała słuchać.
1: Coś tam. Oczywiście. Natomiast, no właśnie, no to nie wiem, to czy ciebie
0: kocham
1: zobaczymy
0: ballady
1: w takim bałkańskim też repertuarze usłyszymy?
0: Właśnie tak chyba, to jest tak, że w każdym gatunku muzycznym, oprócz pewnie jednego, nie będziemy o nim mówić tutaj.
1: Nie będziemy. Sprowadzę się do dwóch liter, nie będziemy.
0: Znajduję dla siebie jakieś poletko do zagospodarowania. Ballady i romanse. Tak. To jest ten klimat, który mi bardzo odpowiada. Okudżawa. Mhm. Modlitwa Okudżawy, pieśń gruzińska. Cygańskie, rumuńskie, rzewne klimaty. To jest temat, nie wiem, to musi jakiś psycholog chyba na to odpowiedzieć. Jak mam dół, jest mi źle, zakładam słuchawki i słucham smutnych, rzewnych melodii, które mnie nastrajają pozytywnie. To jest dziwne. A może tak jest? Nie wiem, jak to jest, ale tak u mnie to działa. Słucham pięknych dźwięków takiej rzewnej muzy, skrzypki, które tam pod samo żebro gdzieś tam zaciągają, te cymbały, ten akordeon, który rozciąga. I to mnie nastraja pozytywnie.
1: Myślę, że to jest absolutnie zrozumiałe. Tak? Psychologiem nie jestem, ale już słyszałam, że czasem właśnie na zły humor pomagają piosenki, które powodują jeszcze gorszy humor, teoretycznie, ale jednak wyciągają nas z tego doła.
0: Po przesłuchaniu takich dwóch, trzech, czterech utworów już mi się zmienia. Zmienia mi się nastrój na lepszy.
1: Ciekawe jest dla mnie to, że nie wymieniłeś piosenek francuskich.
0: A.
1: Bo to jest jednak to zawodowe słuchanie.
0: Piosenki francuskie. Tak, oczywiście. Za każdym razem staram się ten repertuar ubogacać i znajduję jakąś tam piosenkę dla siebie i proszę któregoś z kolegów, pianistów, akompaniatorów, aranżerów, żeby mi ją zrobił dla mnie.
1: Ale włączasz sobie muzykę francuską tak po prostu, żeby sobie posłuchać?
0: Nie, żeby jeszcze...
1: To znaczy, zawodowo jednak.
0: Zawodowo. Czy czasem tam te bonjour jest bonjour, czy bonjour jest bonjour? No tak nie mówimy.
1: Czy ja się dowiem czegoś więcej na temat twojej planowanej płyty? Bo na pewno masz jakiś pomysł na nią. Nie wierzę, że nie masz w sercu takiego pomysłu, że tak byś chciał w tę stronę. No właśnie, w którą? Francuską,
0: chciałbym, żeby to była,
1: bałkańską.
0: To chciałbym, żeby to była jednak muzyka folkowa. Taka inspirowana folkiem. Takim właśnie bałkańsko, rumuńsko, cygańsko, trochę polskie, romanse, ballady. To mi w sercu gra. Kocham piosenkę francuską, ale dałbym się sprzedać za te piękne brzmienia, te wokale, takie ten, za ten tekst, który tam za tym idzie, to przeważnie o miłości, jakieś zdradzone klimaty, on ją kocha, ona jego tam czekają, coś tu tam się stanęło. No tak za to, ale w takim ciekawym instrumentarium, jakimś, jakieś nowe współbrzmienia, cymbały. Jakiś flet może taki ludowy, kontrabas dobrze brzmiący, tam pod rytm, pod nogę. Tak, taka płyta to by mnie bardzo uszczęśliwiła. Zwracam się do wszystkich państwa, którzy są twórcami i chcieliby nagrać płytę właśnie, o której tutaj mówię, ze słynnym Wojciechem Bardowskim, zwycięzcą The Voice Senior 2025. Gwarantuję oddanie w produkcji tej płyty i wszelką współpracę.
1: Przy okazji też chyba sporo humoru. Ale na przykład w twojej piosence Bursztynowa Miłość również tam pojawiają się już jakieś takie ciekawie brzmiące instrumenty.
0: No tak, jest. To jest taki już klimat, który... To raczej szczepanikiem pachnie, Piotrem.
1: Może tak, troszkę.
0: Na początku taki jest beat fajny. Szczepanik, którego, na którym się wychowywałem, tak. Zielone wzgórza nad Soliną, kormorany. No więc tutaj, jak tylko usłyszałem ten utwór spośród innych propozycji, no to wiedziałem, że to będzie ten, a nie tam jakieś inne.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, bo tak zaczęliśmy o tej bursztynowej miłości, a tu widzę bursztyn na nadgarstku i na szyi też.
0: Tak. Bursztyn kupiony przy okazji ostatniego pobytu na Wczasach, ale zawodowo do teledysku.
1: Okej, czyli znowu zawodowo, czyli tak, znowu nie dla przyjemności.
0: Ale zakochałem się w tych preciozach. Będąc w tym Gdańsku, zadzwoniłem do właściciela firmy i mówię: proszę pana, ja się nazywam i wygrałem. Pan ma to i tamto, a ja mam taką piosenkę. Pan robi w Rusztynie, a ja mam piosenkę.
1: Ja umiem o niej zaśpiewać.
0: A jakbym ja do pana wpadł na tego live'a, naszyjniki poszły, zostały rozdane, płyty zostały rozdane i wchodzę teraz na ten live, na tę sprzedaż i kupuję bursztyny. Bursztynowa miłość.
1: Wojciech Bardowski, mój dzisiejszy gość w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że to jeszcze jakieś spotkania przed nami. Przy okazji płyty. Będę wracać, po prostu powtarzać jak mantrę.
0: Może mamy jakiegoś pianistę wspólnego, który by się podjął takiej pracy. Właśnie, musimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję za miłą atmosferę, za sympatię, za pytania. Niektóre takie, że musiałem się tutaj wysilić trochę.
1: Bez przesady. Zawsze powtarzam, że nie zadaję moim gościom trudnych pytań. No mam nadzieję, że i tym razem też było podobnie.
0: Ale mózgownica musiała trochę się tutaj napracować. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy
0: serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.

Ru-tu-tu. Ru-tu-tu. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę za nowego SUV-a od Bajk?
9: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Reklama.
15: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije,

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak, walczył.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez

0: Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Reklama.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Reklama.
10: Szef MON-u pojedzie na rocznicę rzezi wołyńskiej. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów i pożarami. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinale mundialu.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz pojedzie na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie dziś najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatura przekroczy 35 stopni. We Włoszech termometr wskażą nawet 45. Fale upałów sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji i Hiszpanii. W Polsce na razie upałów nie widać. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy aury będzie się cieszyć jedynie część Polski, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
12: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni.
10: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i w środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią.
13: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
10: Weekend zapowiada się słoneczny tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Została ostatnia reklama.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte.

0: domu, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Została ostatnia reklama.
1: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
0: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
0: O, i to lubię najbardziej.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkaj

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Uwaga na burze z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Dziś uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Na Wimbledonie czeskie starcie. Czeskie tenisistki zagrają ze sobą po południu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Dorota Wardecka. Na początek ostrzeżenie pogodowe. Są alerty pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem, który w czasie burz może się rozpędzać do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie burzom ma towarzyszyć grad, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Sprawcami zbrodni byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
8: Dowód spokojnych prowadzi mnie.
9: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą, lat 30, oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą, lat 21, i Józefem, lat 15.
6: To uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym, a dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa w rocznicę rzezi wołyńskiej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie odda hołd pomordowanym Polakom. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wieś Radrusz na Podkarpaciu, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało kilkudziesięciu Polaków. Do ponad 4000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Kuba pogrążyła się w ciemnościach. To kolejna awaria sieci energetycznej w tym kraju, druga w tym tygodniu, a doszło do niej z powodu braku paliwa w elektrowniach, co jest efektem nałożonej przez Donalda Trumpa blokady dostaw ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, a potem również wstrzymania dostaw z Meksyku. To będzie pierwszy taki finał w historii o tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. Zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski.
10: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
6: A czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17:00.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Słonecznie w ten weekend będzie przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historie. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
13: W reklamach samochodów.

0: zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najpiękniejsze melodie na lato właśnie ustępują miejsca najważniejszym wiadomościom Radia Pogoda, po czym wrócimy do alfabetu kabaretu Tej, który układamy wspólnie z Tadeuszem Osipowiczem od zeszłego tygodnia.
2: Premier zapowiada mur pamięci w Warszawie w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Weekend z burzami, po weekendzie przyjdzie ocieplenie. Rycerze szykują się do walki, za tydzień rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
2: Dorota Wardycka. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane w 2023 roku Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. 11 osób rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tej nocy na Ukrainę poleciało 12 rakiet i 121 dronów. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, apteka i samochody. Do wybuchów doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu lotniczego. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to od 7 do 10 lat więzienia. Kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami, a grupa miała je przemycać do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz, największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
2: Tymczasem jeszcze w weekend bez opałów i alert przed burzami. Pierwsze obozowiska już są, rycerze szykują się do walki. Za tydzień na polach Grunwaldu odbędzie się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Na pole walki wyjdzie 1300 rekonstruktorów z kilku państw. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem organizowana jest od 1988 roku.
3: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Sobota ze sporym zachmurzeniem, a najwięcej deszczu i lokalnych burz z drobnym gradem we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień, a na termometrach maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do miejscami 25 w zachodniej Polsce.
3: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry. Tydzień temu rozpoczęliśmy układanie alfabetu Teja i na razie skończyliśmy omawiać hasła na literkę B. Chociaż nasza rozmowa z Tadeuszem Osipowiczem otarła się, że tak powiem, o literkę C, kiedy Tadeusz wspomniał o tym, jak była ustalana cena biletu wstępu na przedstawienia Teja.
5: Cena była zawsze tak związana z pół litrem.
1: Jest jeszcze kilka spraw do omówienia przy tej okazji, więc hasło cena wróci za chwilkę. Ale najpierw posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii na lato w sam raz na sobotnie przedpołudnie. Working.

0: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: No to przechodzimy do literki C. Tadeusz Osipowicz jest gościem Radia Pogoda. Układamy alfabet z kabaretu tej. Tadeuszu, literka C to przede wszystkim już wspomniana przez nas tutaj cena, która zmieniała się wraz
2: z... Cena biletu.
1: Tak? Cena biletu, tak.
2: Cena biletu zmieniała się wraz z inflacją.
1: Otóż to.
2: I jak wspomniałem, to była cena pół litra wódki.
1: Czy to można powiązać z popularnością kabaretu? Cenę biletów wstępu, już niezależnie od tego, jak zmieniała się cena pół litra.
2: Popularność kabaretu zaczęła się po Złotej Szpilce, tak? Jak już w telewizji ktoś
1: zobaczył.
2: Czyli w
1: połowie lat 70.
2: Czyli 73. I oni to wtedy też, ojej, wtedy już nie było problemu ze sprzedażą biletu. Chociaż jak Krzysiek Jaślar wspomina, pierwszy ich tam program, Czemu nie ma Rzymu, to tam musieli się wspierać aktorami z teatrów poznańskich. No bo estrada nie wierzyła, że ktoś tam może pociągnąć jacyś tam WF-jacy, WSW, na przykład jak mówi, to nie jest AWF, to jest Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, że nie pociągną. Także zatrudniali aktorów z tam z teatrów poznańskich, dlatego ten program się tak późno zaczynał, o 9, o 10, bo oni musieli skończyć aktorzy
1: swoje występy, pracy,
2: tak, zarobić swoje pieniądze i przyjść i powiedzieć: dzień dobry państwu, teraz 35 zł od was.
1: Tyle o cenie biletu wstępu na przedstawienie Teja, która, jak państwo słyszą, zmieniała się w sposób bardzo dynamiczny pod koniec działalności kabaretu. Do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem wracamy za kilkanaście minut.
0: Alfabet kabaretu Tej wraca.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Ten program to Alfabet Kabaretu Tej, odcinek drugi, ale do pierwszego odcinka mogą Państwo swobodnie wrócić i posłuchać go w dogodnej dla siebie chwili, zaglądając po prostu do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Niedługo znajdzie się tam zapis naszego dzisiejszego spotkania, ale nie uprzedzajmy faktów, że posłużę się zdaniem, którego Jan Kobuszewski używał w Dobranocce dla dorosłych. Za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Innym hasłem na C jest cenzura.
2: No tutaj cenzura to od samego początku. Wiesz, ja już z cenzurą miałem do czynienia. Miałem taki kabaret we Wrocławiu. Toto się nazywał. Tajna organizacja Tadka Osipejcza. W PRL-u była na każdym kroku. Cenzurowano gazety, cenzurowano ogłoszenia, cenzurowano plakaty.
1: Wszystko musiało być ze zgodą Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk?
2: Coś na Mysiej.
1: Tak,
2: na Mysiej, w Warszawie. Tak.
1: Tak.
2: Kabaret ten miał przydzielonego pana nazwisko, się przypomnę.
1: Edward Pawlak.
2: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Czy naprawdę książkę przerzuciłeś?
1: Przerzuciłem.
2: I on dostawał te teksty przepisane od Zenka i oczywiście musiało być coś tam odrzucone, bo on też miał rodzinę, dzieci, pewnie i żonę.
1: No i długopis, którego musiał używać.
2: Także zawsze było coś pisane pod niego też, że wiadomo, że to jest... Ale czasami, dam ci dwa przykłady cenzury, dobrze?
1: Pewnie.
2: Jedno to Zenek często, czy Krzysiek wspominał, była taka piosenka o martwej naturze. Martwa natura jest to obrazie, którą Zenek niby sprzedaje. Najpierw chciał tam, nie wiem, 100 zł, 50, 20, 10 zł, nikt nie chce kupować, bo to jest martwa natura, którą się wkłada do kuchni, gdzie właściwie nie ma takich pięknych rzeczy jak pomarańcze, ananasy, które były narysowane na tej pięknej naturze. I był tekst, weźcie ode mnie, to było już u cenzury, przecież macie przed sobą kawałek martwej natury. Coś takiego było. Ale słowo cenzura zostało wykreślone przez pana Pawlaka, no więc...
1: Rytm
2: nie, tak, ale on tłumaczy, przecież w Polsce nie ma cenzury, możesz pić co chcesz, dlatego nie może tego słowa używać. No więc dlatego Zenek to potem zmienił w imię polskiej kultury coś takiego zamiast cenzury i tą wersję mam właśnie ocenzurowaną. A druga, na przykład ocenzurowane teksty, parę mi do głowy przychodzi teraz takich tekstów, ale każdy z tekstów, które są piosenki czy skecze, to były napisane tak, żeby była furtka z tyłu. Bo jeżeli cenzor się przyczepi, że pan krytykuje Jaruzelskiego, dlaczego? No bo stan wojenny, bo ktoś tam chodzi bardzo takim wojskowym, no to pan to tak myśli, a to ja absolutnie, to jest dyrektor przedszkola, to jaki, o czym pan tak mówi? Występ Ursus Super, Superstar, 1974 rok. Zenek zostaje wezwany do...
1: No, tam, do Urzędu Kontroli Publikacji.
2: Tak, ale też do milicji, bo części programu, skecze z tego programu zostały upowszechnione w Radiu Wolna Europa. Było takie radio zagłuszane. Jak to się dostało? Panie Laskowik, pan to wysłał. Zenek mówi, ja nic nie wiem, o co chodzi. Ja tam...
1: Nie działało.
2: Jak się okazało? Był Szermierz Pawłowski, który przyszedł do nas na występy. W pierwszym rzędzie oczywiście wszyscy byli tacy dumni, bo to złoty medalista.
1: Tak,
2: oczywiście. I jak się okazało, on potem znowu drugi raz przyszedł. Nawet żeśmy się trochę zdziwili, co on tak dwa razy musi chodzić, żeby zrozumieć, ale on siedzi też w pierwszym rzędzie i jak się okazało,
1: myśmy
2: nie widzieli, nagrywał. I potem on to wszystko
1: do Monachium.
2: I potem jak się okazało, że on jest szpiegiem podwójnym, to wyszło
1: to, też mieliście kłopoty.
2: Na początku każdy, Zenek na pewno miał trochę problemów takich, że się spocił tu i tam. I ostatnią rzecz powiem ci o cenzurze.
1: Dobrze, ale to już będzie w kolejnej części naszej rozmowy. Niebawem. Teraz do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie na lato.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Z Kabaretem Tej spotykamy się w każdą wakacyjną sobotę, próbując ułożyć alfabetycznie jego dzieje, czasami także dzieje jego członków, bo bez tego opowieść byłaby niepełna. To znaczy niepełna dalej będzie, ale może trochę mniej. Wszystko dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który jest gościem Radia Pogoda i autorem książki Kabaret Tej z tyłu sceny. Ta książka przewinęła się i przewinie przez naszą rozmowę niejednokrotnie. A propos, do rozmowy, między innymi o cenzurze, wrócimy już po 11:00.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego, szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena

0: Ach, złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.

0: reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Znajdź komfort w Myślarble już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 000 zł na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Właśnie mija 11, więc teraz usłyszymy najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, żeby potem niezwłocznie wrócić do alfabetu kabaretu tej i najpiękniejszych melodii na lato.
8: Europa pojednana była możliwa dzięki prawdzie, mówi premier w rocznicę rzezi wołyńskiej. Pogorszenie warunków turystycznych w Tatrach wraz z pogodą. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Dorota Wardecka. W rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jak mówi premier Donald Tusk.
9: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
8: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Pogorszenie pogody w Tatrach i warunków dla turystów. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Są one mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach na ogół są dobre, jedynie w rejonie Markowych Szczawin trudniejsze z uwagi na padający deszcz. Tutaj pogoda w ciągu dnia ma się poprawić. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł wywołał już ulewę i paraliż komunikacyjny w Japonii oraz na Tajwanie. Chińskie służby wydały najwyższy czerwony alert przed ulewami oraz pomarańczowy ostrzegający przed wiatrem. W stan pełnej gotowości postawiono 17 tysięcy ratowników. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz Mistrzów Świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
10: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
8: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy naszego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią.

0: Pogoda.
1: Wschodnia połowa Polski dziś z deszczowymi chmurami, do tego miejscami burze i grad, a do tego silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Po wiadomościach Radia Pogoda należy się nam kilka najpiękniejszych melodii, po których z Tadeuszem Osipowiczem dokończymy hasło C jak cenzura w alfabecie kabaretu tej, układanym w Radiu Pogoda w soboty, przez całe wakacje. A ponieważ jest dopiero 11 lipca, jesteśmy na początku alfabetu.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie tej, a wracamy teraz do historii, którą Tadeusz Osipowicz obiecał nam jeszcze przed 11.
2: Będziemy mówili o zbiórce, czyli z rolnictwa na tej, gdzie ludzie jeździli na wrotkach, ale robili różne... A jak to się nazywa? Axel...
1: Skoki w łyżwiarstwie figurowym.
2: Tak, ale myśmy to przerzucili, Zanek to przerzucił na wrotki. Czyli masz double, tam axel, jakiś tam... I naraz cenzur przychodzi i wykreśla te wszystkie nazwy i pyta się Zenka, a ty skąd to wiesz?
1: Ale co?
2: No właśnie, to mówię, ale co? Double axel, no co to jest? Podwójny axel, no co to jest? Jak się okazało, to był szpieg z NRD, podwójny na dwie
1: nazwisko
2: strony.
1: Axel, nazwisko tak?
2: Axel.
1: Aha, a, proszę. I akurat trafiliście w czuły punkt. No to też trzeba mieć talent.
2: Także to by się przypomniało tak o cenzurze. I tak można powiedzieć o każdym programie, że taka cenzura gdzieś tam wyskakiwała, bo trzeba było kombinować, bo trzeba było coś napisać, dopisać. Już od czasu Opole, to co znacie z telewizji polskiej, z tyłu sklepu, to wiele, no 90% poszło tak i Zenek i Bodzio Smoleń zrobili to, co było bez skreśleń, czyli oryginalne nagrania, czyli powiedzmy, jeżeli Bodzio śpiewał "Za oknami świta", taka piosenka była "Czemu jedziesz do pracy",
1: tak,
2: to pojechali tak bez
1: skreśleń, czyli oryginalny tekst.
2: To oczywiście nie chciało się cenzurze, żeby oni śpiewali wtedy na tym oryginalnym występie w Opolu o warzywach. To też skreślali. No i te cenzurowane teksty leżą nawet w Opolu. W
1: Muzeum Piosenki, tak?
2: Tak. A Opole już było 81, graliśmy w Sądzie, taki program też. To tam Zenek powiedział, że cenzura nie może w ogóle wejść w te teksty, bo my nie mamy tekstów. My wszystko mówimy z pamięci i improwizujemy. No i tak poszło, jak poszło.
1: W sumie ważne, że poszło, że nikt tego nie skreślił. Jeszcze jedno hasło na literę C przed nami, właściwie dwa, ale tym drugim zajmiemy się troszkę później. Teraz pytanie, co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce?
2: Jest to piosenka napisana przez Zenka Laskowika, muzyka Hubert Czymczyński. Piosenka, jak myślicie, o kim to była ta piosenka?
1: O naszym słońcu, czyli o przywódcy Związku Radzieckiego.
2: Tak, Breżniew, taki z brwiami dużymi.
1: Tak, ten, co się całuje z Honeckerem.
2: Tak, duży pocałunek. No, to dobrze pamiętasz.
1: Znana fotografia jest.
2: Co to będzie? Powstała ona, latałem do Szwecji, do Huberta Szymcińskiego, który napisał muzykę. Hubert mówi, że pewnego dnia jechał swoim małym Fiatem, czerwone światło, on się zatrzymał i w radio mówi, że będzie zjazd któryś tam Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej i przyjeżdża Breżniew, będą się znowu całować, witać w Niedźwiedzia. I on się tak zdenerwował, mówi, kurczę, znowu my tego nigdy się tego nie pozbędziemy, będzie zawsze problem z tym. I on tak ze złości, on mówi, te czasuszki rosyjskie, tam jakoś tak mi do głowy przyszło i on zaczął wtedy pisać właśnie w głowie już przed dojazdem do Gabaru tutaj tą muzykę.
1: Te melodie.
2: Właśnie na bazie tych czasuszek radzieckich, piosenkę o tym Breżniewie. Nigdy nie było słowo Breżniew powiedziane, żeby cenzura też, bo pewnie na pewno nie przypuściłaby takie coś, ale jeżeli ktoś pomyślał raz, drugi, trzeci, a oprócz tego ta piosenka może być przydatna i była przydatna 10 lat temu i za 10 lat będzie przydatna, bo nazwiska są inne, zawsze jest jakieś słoneczko, co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce.
1: No, to już pewnie państwo wiedzą, jakiej piosenki posłuchamy. Śpiewa Bohdan Smoleń.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie towarzyszą nam dzisiaj w układaniu drugiej i nie ostatniej części alfabetu Kabaretu Tej. Za chwilkę dokończymy hasła związane z Tejem na literę C. To będzie też tytuł pierwszego programu kabaretu Czymu nie ma dżymu, czyli Burza u Żuża. Chcą Państwo wiedzieć, kim był Żużu? No ja też.
2: Autopromocja.
0: Legendarny Kabaret Tej.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
4: hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki. I najpiękniejsze melodie. Wakacje z Radiem Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11.

0: 100%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz jest moim i Państwa gościem i przy okazji układania tejowego alfabetu zdarza mu się wyjaśniać kabaretowe zawiłości, prostować różne nieścisłości. Tym razem nieścisłości nie będzie, ale przed nami jeszcze jedno ostatnie hasło na literę C.
2: Femol.
1: Czemu nie ma Dżymu, czyli burza u Żurza?
2: Tak. Czemu nie ma Dżymu? Ja wiem dokładnie, dlaczego taka nazwa powstała.
1: No właśnie.
2: Była redaktor Aurelia Siwa z Poznania, w telewizji Poznań. Wielokrotnie się spotkałem z takimi ludźmi właśnie, którzy byli, coś tam wiedzieli, coś tam... No i siedzieli w restauracji, rok pewnie 70. I żeby tą panią kelnerkę denerwować, to się pytali, czemu nie ma Dżymu? I to tak powstało, zaczęli mówić i mówić mu, czemu nie ma Dżymu, żeby ją zdenerwować, bo czemu nie ma Dżymu? I potem ta fraza weszła do...
1: jako tytuł,
2: tytuł.
1: Tak.
2: Aż burza u Żurza. Żurzu, jak to w książce opisywałem, to był taki fajny charakter poznański, taki gawędziarz. Wiele humoresek wspomniałem w tej mojej książce, gdy... No Żurzu miał takie małe rulki w teatrach, ale też potem w kabarecie tej też miał malutkie programy. Kiedyś przed występem ktoś tam mówi, o Żurzu, jakie ty masz fajne buty. No tak, kupiłem sobie tutaj koło fontanny. Jak koło fontanny? Tam nie ma przecież sklepu z obuwią. Mówi, ale w Mediolanie, kochanie.
1: A to ładnie.
2: Także no, umiał to ubrać bardzo fajnie na swoje teksty, takie króciutkie. Dlatego było burza u Żurza, bo on był taką postacią kabaretową, znaną już wtedy i lubianą w Poznaniu.
1: To jednocześnie przerobiliśmy literkę rzec.
2: Tak.
1: Nadprogramowo. A do alfabetu Teja wracamy niebawem.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Układanie alfabetu kabaretu tej trwa, tymczasem trwa także nasza wakacyjna zabawa, czyli Fundusz Wczasów Pogodowych. W tej jubileuszowej, bo 10. edycji funduszu mogą Państwo co tydzień zdobyć 2000 zł, tylko za znajomość najpiękniejszych melodii. Po czym przeznaczyć wygraną w części lub w całości na swoje urlopowo-wakacyjne cele. Wszystkie informacje o tej zabawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl i tam także można dołączyć do zabawy, no i w konsekwencji wygrać 2000 zł. Kolejny tydzień rozgrywek Funduszu Wczasów Pogodowych zaczyna się pojutrze, w poniedziałek, wczesnym popołudniem.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Znajdź komfort w Myśladle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: cena strzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów, cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
4: Marian, a po całym tygodniu...

którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wikr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, w prawo, w prawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamną, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Najpiękniejsze melodie na lato uprzyjemniają Państwu sobotę z Radiem Pogoda. Posłuchamy kilku z nich za kilka minut. Na razie mamy dla Państwa wiadomości, bo właśnie mija południe.
13: Trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Nawigacja może sugerować zawracanie w tunelu. Uwaga kierowcy. FIFA sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Dorota Wardycka. W 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. W uroczystościach bierze udział m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Do tego są motocykliści zorganizowanego co roku rajdu wołyńskiego i duże siły policji. Bo według przedstawicieli ukraińskiego wywiadu uroczystości mogą być wykorzystane przez propagandystów do kolejnego zaognienia relacji na linii Kijów-Warszawa. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę w perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz WIGS-TB.
14: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
13: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie jest wciąż niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. A propos wakacji, uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając się nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
15: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
13: Apeluje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza ma kosztować $450, najdroższa 3000. FIFA spodziewa się zarobić ponad 11 milionów dolarów ze sprzedaży murawy.

0: Pogoda.
1: We wschodniej części kraju dziś najwięcej deszczowych chmur, do tego burze, a lokalnie grad i silny wiatr. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień. A na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry. W przedpołudniowej części dzisiejszego alfabetu T, a skończyliśmy omawiać hasła na literę C, przy okazji zahaczając o sam koniec alfabetu, ale spokojnie, niczego nie pominiemy, poza tym do końca jeszcze daleko. Przez najbliższe 2 godziny dowiedzą się Państwo z Radia Pogoda, co to takiego było Distlus Ursus Superstar, kim był Petr Dopita i jak pewnego razu Zenon Laskowik pożegnał się z publicznością, nie podejrzewając nawet, jak prorocze to będzie pożegnanie. Za kilka minut wracamy do alfabetu, teraz chwilka odprężenia przy najpiękniejszych melodiach na lato.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem, który Kabaret Tej zna od podszewki. I teraz pojawi się kolejny dowód na to, bo mowa będzie o programie z 1974 roku na literę D. Dislus Ursus Superstar.
2: Lewiński Janusz pojechał do ciotki do Anglii popracować, myć talerze w restauracji i zarabiać trochę pieniądze. Takie lepsze niż złotówki. Funty jakieś. I pamiętam, że on mówił, że był taki występ Jesus Christ Superstar. I on to wydał tam te straszne miliony tych złotówek na przeliczaniu złotówki, żeby pójść tylko na ten występ Jesus Christ. I jak przyjechał oczywiście do Poznania, to się chwalił Zenkowi. Ja tam byłem, widziałem, to jest takie, a jaka muzyka, jakie dekoracje, jakie dziewczyny. I tak o tym mówił, a Zenek w kuchni przygotowywał jakieś tam jedzenie, kanapki czy coś. I mówi, ty oglądaj telewizor, oglądaj dziennik telewizyjny, zobacz co tam, licz, co mam liczyć, licz. A w telewizji, w dzienniku telewizyjnym pokazywano przede wszystkim traktory,
1: sprzęt, który akurat był pod ręką. Jechało się do Ursusa, miało się traktory. Tak. Jechało się na pole traktorów.
2: Tak, no bo
1: raczej nie było.
2: Bo to trzeba wykopki, bo tak dalej. Liczyli tych traktorów. On tam naliczył, nie wiem, 36 traktorów. No i wtedy wymyślono w tej kuchni, że to będzie Dislus Ursus Superstar, bo nie można powiedzieć Jesus tam jakiś tam.
1: Tak.
2: Czyli wyszło Dislus Ursus Superstar.
1: Pięknie wyszło. Ale to stamtąd pochodzą te trzy koła dobre?
2: Tak. Sowiński występował z Olkiem Gębiowskim i ten sketch, który był właśnie wtedy przedstawiony, użyto z tyłu sklepu.
1: Z pewnością pamiętają Państwo ten fragment z opolskiego występu Teja. A czy słyszeli Państwo, jak to brzmiało na deskach kabaretu?
3: Po co to czarnowictwo? To jeżeli jedno koło zepsute, to od razu cały traktor do niego? A ile traktor ma?
4: Cztery.
3: A ile zepsuty?
4: No jedno.
3: No to ile dobre?
4: Trzy.
3: No to nie można powiedzieć, że trzy są dobre, co?
1: Tyle tytułem przypomnienia, albo może wykopalisk nawet. Niebawem wracamy do naszej rozmowy.
0: Alfabet Kabaretu Tej w

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Przyszło mi do głowy, że Państwo pewnie chętnie sami poszukaliby gdzieś w internecie materiałów dotyczących Kabaretu Tej. Jeżeli tak, mam dobre wiadomości, jest taka możliwość. W serwisie YouTube na przykład istnieje oficjalny kanał tego kabaretu. Nazywa się, jak Państwo się pewnie spodziewają, Kabaret Tej. Oczywiście oba wyrazy pisane razem z Y na końcu. I tam Państwa i mój gość Tadeusz Osipowicz zamieszcza odrestaurowane już fragmenty przedstawień, skeczów i innych materiałów związanych z Tejem. Z pewnością znajdą tam Państwo wiele interesujących fragmentów, a w Radiu Pogoda za chwilkę dalszy ciąg rozmowy z Tadeuszem.
2: Autopromocja.
0: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym między innymi w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
2: Tadeusz Osipowicz, gościem Radia Pogoda. Tadeuszu, całkiem sporo tego alfabetu już za nami. ABC.
3: Dobrze, że nie chiński.
2: Pierwszy krok. A chiński ma ile?
3: Nie wiem, ale wyglądało mi, że więcej.
2: Wygląda, że
3: więcej
2: tak.
3: Kresek ma. No.
2: Dobrze, zatrzymajmy się przy łacińskim. Też nie polski, a jednak go używamy. Literka D. I tutaj mam takie nazwisko Peter do Pita.
3: Piotr, Peter, tak. Piotrek do Pita. Szkoda mi tego fajnego kolegi mojego, który zmarł kilka miesięcy temu, jak się dowiedziałem. Mieszkał w Czechosłowacji i wielokrotnie z nami występował w takich programach jak Szlaban czy Przedszkole na przykład. Piotr był Czechem, Morawem chyba, tak zawsze mówię.
2: Morawianinem.
3: I on zawsze nam przywoził takie rzeczy z Czechosłowacji, które nie były w Polsce dostępne w sklepach. Buty na przykład, trampelówki.
2: Jak i oni tam mówiłem. Mieli takie rzeczy, tak, a mieli... u nas nie było to możliwe.
3: Słuchaj, oczywiście, wiesz, gruby, Rudy Schubert, fajny mój przyjaciel, kręciliśmy taki film Filip Szkenopi w Warszawie, 81 rok i on dostał takie białe tenisówki z Czechosłowacji i on tak chodził i tak się chwalił, jak on pięknie wygląda. Znaczy, Rudy zawsze lubiał ładnie pachnieć i dobrze wyglądać.
2: Okay.
3: I dobrze, i to mu się należało.
2: Jasne.
3: I te białe tak rzucało się w oczy bardzo. Ja pamiętam, że tylko Zenek mówi, Rudy, tam takie są młode panie w oknie na trzecim piętrze, czy na drugim. Chodź, podejdziemy troszeczkę bliżej, bo one chcą pomachać do ciebie i też pomachaj, uśmiechnić i tak dalej. I on tak się patrzył, ten gruby, na te drugie piętro i tak szli. I Zenek go wprowadził w krowie łajno, bo kręciliśmy w takich dopiero...
2: W takich warunkach, tak?
3: Tam budowały się nowe domy. Mhm. Także tam były i krowy, i konie, i tak dalej. I ja pamiętam, jak gruby wdepnął w te białe tenisówki, to już potem pamiętam, że na scenie wychodził w jakichś niezbyt dobrze wyglądających, ale to mi się skojarzyło właśnie z Peterem do Pitą, że przywoził takie rzeczy dla nas z tego, czego można było kupić.
2: Tak. Czechosłowacja, taki kraj, który już nie istnieje. Peter do Pita, nie podejrzewałem, że to Czech. Skąd w ogóle się wziął w kabarecie tej? W jaki sposób się spotkaliście?
3: Były jakieś takie... były występy, takie składanki różne, gdzie różni tam... występowacze lub artyści z różnych krajów występowali.
2: Jakie rozróżnienie, występowacze i artyści.
3: Słuchajcie, ja muszę czasami omijać i szukać tego polskiego słownictwa. Spróbujcie 45 lat pożyć gdzieś tam. Ja muszę czasami dookoła iść, żeby coś tam sformułować, jakieś rzeczy. Wracając do Piotrka.
2: Tak.
3: To, tak żeśmy się poznawali i potem było wiadomo, że no, on się przyda, bo jest normalny facet. Nie tylko dlatego, że tenisówki przywiezie, ale też, że można było posiedzieć, porozmawiać.
2: Pointegrować się.
3: Pointegrować się, tak.
2: Z ciekawostek wyszukałem jeszcze, że Petr Dopita był także mistrzem gry na pile. Wygrał pierwsze Mistrzostwa Świata na tym instrumencie w roku 2000. A to próbka jego umiejętności. Tyle gry na pile dzisiaj w Radiu Pogoda. Teraz należy się nam chwilka z najpiękniejszymi melodiami na lato.
1: Alfabet Kabaret. Tutaj w

cały i ruszam w dół po schodach. Nagle potykam się o mało.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie towarzyszą naszej rozmowie z Tadeuszem Osipowiczem na temat kabaretu Tej i ludzi, którzy go tworzyli. Po 13 wrócimy do haseł na literę D.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znajdź komfort w Myśladle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia. Bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Przed nami ostatnia część drugiego odcinka alfabetu kabaretu Tej, ale zanim się rozpocznie, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda.
16: Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym i ewakuacja górników. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, mówi szef MON-u na Wołyniu. Po weekendzie pogoda ma się poprawić.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Dorota Werdecka. Na początek ewakuacja górników z zagrożonego rejonu po wstrząsach w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników. Kilkunastu jest już bezpiecznych, kilku wciąż jeszcze może znajdować się w strefie zagrożenia. W zakładach górniczych Lubin, najstarszej kopalni w Zagłębiu Miedziowym, doszło do wstrząsów o sile powyżej 4 stopni Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar są dla Polski sprawą niezwykłej wagi. Zwracając się do Ukrainy, powiedział, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród których mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie musi być zrozumienie. Pożar w Los Galardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 12, to głównie cudzoziemcy, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 20 osób uważa się za zaginione. Ogień szaleje od czwartku. Jest jednym z najtragiczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się pożarów w historii Hiszpanii. A u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk, bardzo różna będzie też pogoda w turystycznych rejonach kraju.
17: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim.
16: Dzisiejsze alerty przed burzami obowiązują do wieczora. Jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej, brytyjskie media oceniają spotkanie króla Karola z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami Archiemi i Lilibet. Tych ostatnich król zobaczył po raz pierwszy od 4 lat, a cała rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii w związku z obowiązkami księcia Harry'ego.

0: Pogoda.
1: Najwięcej deszczowych chmur dziś na wschodzie, w zachodniej Polsce nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 maksymalnie w zachodniej Polsce.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy z alfabetem kabaretu Tej po wiadomościach Radia Pogoda. Jesteśmy przy literze D i do 14 właściwie zajmie nas jedno hasło. Ono padło ze sceny sali kongresowej jesienią 81 roku podczas rekordowych 56 występów Teja w tym miejscu. Rekordowych, bo nikt nie wystąpił w kongresowej więcej razy. W dodatku przy widowni zapełnionej do ostatniego miejsca. To hasło okazało się prorocze. Państwo pewnie domyślają się, o jakie słowa chodzi, ale kropkę nad i Tadeusz Osipowicz postawi za chwilkę. Teraz mamy dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na wczesne, letnie, sobotnie popołudnie.

0: Alfabet Kabarety Tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz wyjaśnia, potwierdza, a czasami dementuje różne informacje dotyczące kabaretu Tej, którego sam był członkiem. I teraz czas na takie hasło, które w pewnym czasie ponoć padało z ust Zenona Laskowika na pożegnanie. Do zobaczenia w okopach.
2: Nie, on tego nie mówił regularnie. On to powiedział w Kongresowej już był październik, czy jeszcze wrzesień, 81 rok. Bo były okopy, tam coś budowali, tak? Ale miał jakieś takie widzenia przyszłościowe takie, że coś się zbiera. Dlaczego miał? Teraz mogę ci powiedzieć, że siedzieliśmy kiedyś w forum Zanek i ja i podszedł facet z legitymacją MSW, coś tam machnął i mówi, że już dłużej nie będzie się więcej występować, zamykamy wszystko, koniec, kabaret się rozwala, chyba sorry nie powiedział, ale zniknął momentalnie.
3: Dostaliście klasyczny cynk.
2: Dostaliśmy taki cynk, ale to wiesz, każdy mogliby podejść i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, ktoś tam jest w ciąży, no i teraz jak to sprawdzić? No nie sprawdzisz tego. Ale Zanek powiedział, słuchaj, Tadziu, słyszałeś to? Bo ja widziałem, że w oczach miał takie, nie mów nikomu, szczególnie jak teraz gramy ten szlaban bardzo fajny w Kongresowej, bo jak się muzycy dowiedzą, to jutro będą już szukać pracy na statkach i się nikt się nie będzie koncentrować tam na jakiejś sztuce. Po co? Bo wiadomo, że
3: to nie będziemy tak grać. Zaraz będzie
2: ale
3: koniec.
2: Myśmy nie wiedzieli, że jaki tam stąd wojenny się szykuje, czy coś, czy nie. I ja wiem, że on powiedział wtedy, że do zobaczenia w okopach, ale to było na podstawie może tej wiadomości, którą ja i on dostaliśmy, czy on i ja, i tych wykopków, które tam były robione
3: wokół,
2: Aleje Jerozolimskie wtedy. I jakoś tak mu do głowy przyszło, żeby to powiedzieć. No a potem dwa miesiące później bach.
1: I tu się zatrzymajmy, żeby posłuchać kilku najpiękniejszych melodii. A do naszej rozmowy wrócimy za kilkanaście minut.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Alfabet Kabaretu Tej. Jeżeli włączyli Państwo Radio Pogoda przed chwilą, to bardzo się z tego cieszę, a Państwa może ucieszy informacja, że ta część alfabetu wkrótce znajdzie się tam, gdzie już jest poprzednia, sprzed tygodnia, czyli pierwsza. W archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Można kliknąć i posłuchać w dogodnym dla siebie momencie. Za chwilkę jeszcze raz wrócimy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: 15 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie tej, a przed kilkunastoma minutami Tadeusz Osipowicz wyjaśnił, kiedy i dlaczego Zenon Laskowik pożegnał się ze sceny w sali kongresowej słowami "do zobaczenia w okopach". Chodziło o pewną rozmowę z PRL-owskim funkcjonariuszem, z której wynikało, że coś się może zacząć dziać. Tym czymś okazał się stan wojenny. Tadeuszu, pamiętasz może, w jakich okolicznościach dowiedzieliście się o wprowadzeniu stanu wojennego?
2: Byliśmy na Batorym, to może być na By, na Batorym i 12 do 13 ja spałem w jednej kajucie z Zenkiem i o 5 zapukam. Chyba nawet Ewa Bem nie pukała. Wpadła do kajuty i mówi: Tadziu, wstawaj, wojna.
1: I co, nikt nie wiedział, jak się zachować pewnie. To znaczy co, że wojna?
2: Prawda? To są dokładnie jej słowa. Tadziu, wstawaj, wojna. Wszyscy żeśmy wstali, poszliśmy, słuchaliśmy generała Jaruzelskiego.
1: Co godzinę, czy tam co dwie,
2: no. Tak, w okularach. I też nikt nie wiedział, co będzie, bo akurat byliśmy w porcie, ale w ten port zamknęli takim wachlarzem radzieckie statki, zamknęły, żeby nikt nie mógł wyjechać sobie na wycieczkę na Bałtyk.
1: Czyli byliście w porcie w Gdyni, tak?
2: Tak, tak. No i teraz nikt nie wiedział, co jest. No potem samochody, ludzie w autobusy, no i każdy się rozjechał do swoich miast. I nadal nikt nie wiedział, co będzie, kogo aresztują, co można robić, co nie można robić, kogo do wojska wezmą.
1: Okazało się później, że dało się coś tam.
2: Tak, ale dzięki Zenkowi, dziękuję mu bardzo, pewnie tego nie będzie słyszał, ale dziękuję, bo wielokrotnie jak jechaliśmy w czasie stanie wojennym, to w dowodach trzeba było zobaczyć, gdzie ktoś pracuje, czy był w wojsku, czy nie był, bo się pytali, a ja nie byłem w wojsku, także mi było bardzo łatwo.
1: Jeszcze gorzej miałeś, tak.
2: No właśnie, dzień dobry, panie Tadeuszu, i wtedy miałbym więcej do pisania w tej książce. Ale Zenek mnie wielokrotnie uratował, za co mu bardzo, bardzo jestem wdzięczny.
1: Właściwie to już mamy przerobione. Chyba że masz coś do dodania.
2: Nie wiem, zaraz mi coś wyjdzie. Dowód osobisty. Sprawdzali cały czas. Cały czas
1: to cały jeździliśmy. Czas o stanie wojennym.
2: Tak, chciałbym mieć karteczkę ze strady, że pozwolono tatkowi Osipowiczowi i Zenkowi Laskowikowi jechać do domu po 10:00.
1: Rzeczywiście, było coś takiego.
2: Tak, i sprawdzali wtedy dowody osobiste, wojskowi i milicjanci razem stojący.
1: Jeszcze długo potem trzeba było nosić dowody osobiste przy sobie. Nie będziemy już do tego wracać, posłuchajmy może teraz czegoś weselszego, a że program zbliża się do końca, to może zamknijmy go taką popołudniową klamrą. Piosenka nazywa się Dziękujemy Wam i pochodzi z programu Dislus Ursus Superstar, o którym była dziś mowa zaraz po południu.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

Ne tape pas.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Druga część Alfabetu Teja dobiega końca, ale proszę pamiętać, że spotykamy się w tej sprawie co tydzień, w soboty o 10:00. Za tydzień między innymi będzie mowa o filmie Filip z Konopi, w którym Kabaret Tej grał role wcale nie drugoplanowe. Ale proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Za chwilkę o Państwa dobry humor w sobotnie popołudnie zadbają Świnki 3 w składzie Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
4: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00.
4: Zapraszam, Monika Tarka.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19: Została ostatnia reklama.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

dwa. Gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca

wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
10: Reklama.
11: W poniedziałek ruszą ekshumacje szczątków ofiar na Wołyniu. W Warszawie będzie więcej fotoradarów. Od środy szykuje się poprawa pogody w naszym kraju.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Dorota Wardycka. Przyjaźń to mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w ukraińskiej Ołyce podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Mówił też, że przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, a ekshumacje ofiar są dla Polski niezwykle ważne. A właśnie w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce w pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050.
12: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
11: Zgody wydawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym. W Warszawie pojawią się 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady oraz na moście Poniatowskim. Mówi rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński.
13: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
11: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Polska podzielona pogodowo. Na zachodzie słonecznie i ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno. I tak będzie do środy, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Wschodnia część kraju, centralna, zalega taki ośrodek niżowy. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
11: W połowie przyszłego tygodnia deszcz i burze mają odpuścić w całym kraju. 7000 dolarów piechotą nie chodzi, ale płynęło tramwajem wodnym w Wenecji. Zapakowane w torbę. Znalazła ją pracownica i oddała do biura rzeczy znalezionych, ale nikt się nie zgłosił, a stało się to 4 lata temu. Przepisy mówią, że zguba należy się temu, kto ją znalazł. Zarząd miasta jednak oddać kobiecie dolarów nie chciał, dlatego poszła do sądu, który zdecydował, że miasto ma jej oddać pieniądze wraz z odsetkami.

0: Pogoda.
1: Sobota pochmurna, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Tutaj też możliwe burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodniej Polsce, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Zaczynamy Świnki 3, Wojciech Pianowski,
2: Krzysztof Szewczyk.
3: No i ja, Włodzimierz Świętarski.
1: Dzisiaj, panowie i państwo, zostaniecie przeze mnie zaskoczeni. Nic wam nie powiedziałem.
3: Tak.
1: I zaskoczę was, ale miło, myślę.
2: No to się okaże.
1: Jeżeli potrafię, wiesz, że nie potrafię czasami, ale...
2: O, nieraz potrafisz. Że nie będę mówił, co potrafisz. Zespół The Drifters rozpocznie dzisiejszy nasz program piosenką Up on the Roof, czyli Wejdźmy na dach. Śpiewa wokalista o tym, że gdy wraca do domu, zmęczony po pracy, wchodzi najchętniej na dach. Tam jest powietrze świeże, ucieka w ten sposób od tłumu i wyścigu szczurów. W nocy gwiazdy dają tam darmowe show.
1: Była taka piosenka po polsku, siedzieliśmy na dachu.
3: Nie, przy kominie.
1: Na dachu, przy kominie.
3: No.
1: Ale to nie ta.
2: Nie.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, jest pewien problem, bo koledzy, jak usłyszeli, że ja coś przygotowałem, to wyszli ze studia.
2: Nie, już wróciliśmy, jesteśmy.
1: Dobrze. Co dzisiaj będzie w programie?
2: Muzyka.
1: Co będzie?
3: Spróbuję być oryginalny.
1: O, to już strach. Będzie Inspektor Oko, będzie... Będą dowcipy.
2: Będą anegdoty.
1: Również. I coś, co ja przygotowałem.
2: Na przykład...
3: O,
2: na przykład o Charlie Chaplinie. On kiedyś poszedł na taki konkurs na najbardziej podobną osobę do Charlie Chaplina. Aha. I wyobraźcie sobie, zajął 3. miejsce.
1: No tak.
2: Natasza Zylska to muzyka z lat 50. Bardzo wielki jej przebój Kasztany, który do dzisiaj jest śpiewany przez różnych wykonawców. A to jest oryginał.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Przed nami krótka muzyczna przerwa, a później krótki telefon do kogoś. Albo do kobiety, albo do mężczyzny, w każdym razie do osoby znajomej.
2: Jak tak mówisz, krótki.
1: No mówię krótko.
2: No dobrze, ale mówię, powiedz to jeszcze krócej.
1: Krócej.
3: Były sobie świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Legendarny kabaret Teli.
6: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli.
7: No hurra, może wygramy.
6: Wygramy.
5: 2000 złotych na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
8: I najpiękniejsze melodie.
5: Wakacje z Radiem Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Została ostatnia reklama.
20: Kto zwalcza ból?
21: Voltaren!
20: Kto?
21: Voltaren!
22: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: mamy sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry, oraz gry to my.
2: Krzysiu, Krzysiu, ale to chyba za trudnego wybrałeś.
3: Dlaczego nie? No bardzo znana osoba.
2: Czy na antenie jesteśmy, tylko nie powiedz, kto to. Nie
3: może, dobrze, dzwoń. Dobra, dzwonię. Halo, halo?
4: Halo.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jak miło cię słyszeć. Jestem tutaj z Włodkiem Ziętarskim, z Wojtkiem Pianowskim.
4: Tak.
3: Będziemy zadawać ci pytania.
4: Tak.
3: I myślę, że słuchacze rozpoznają to dosyć szybko, z kim rozmawiamy. To pierwsze pytanie, no to może już się.
2: Czy umie pan jeździć na nartach?
4: Tak, tak. Podobnie jak 5 milionów Polaków.
2: Czyli dobrze.
4: Dobrze.
3: A jakim stylem?
4: Stylem. Ja powiem tak, potrafię jeździć na każdym rodzaju nart. Tak,
2: nawet
4: wszystkie próbowałem. Nawet tak, bo byłem ciekawy, jak to na takich długich nartach można zjechać i w ogóle skręcić.
2: Czy zna pan Adama?
4: Wielu Adamów.
2: A takiego jednego Adama, jakby pan miał nam powiedzieć, którego pan zna, to który?
4: Pierwsze, co mi się rzuca tak ze szkoły, to Adam Mickiewicz.
2: Dobrze.
4: Ale tego nie znałem osobiście. A no. Drugi to Adam Małysz. To jest ten skoczek narciarski.
3: Włodek nam troszkę zasnął, przepraszam, ale chciał jeszcze pytanie zadać.
4: Tak.
5: Czy by pan śpiewać poezję?
4: Nie, może bym lubił, gdybym umiał, ale chyba nie umiem.
3: A czy w życiu muzyka w ogóle jest czymś ważnym?
4: Tak, oczywiście. No, nawet bardzo ważnym. Jednak ułatwia i umila życie.
5: No, ale gdybyśmy powiedzieli tak, żeby pan dla nas zaśpiewał z miejsca, które w Polsce jest ulubione.
4: No, z Wisły na przykład. A mój ojciec i ja bardzo lubiliśmy taką piosenkę Mały Biały Domek. Co noc mi się śni? Mały Biały Domek, co noc mi się śni? W małym białym domku mieszkałaś kiedyś ty.
2: No pięknie wam idzie, dżentelmeni, ale niestety musimy kończyć.
3: Włodek, ty wiesz już?
5: Ja cię zastanawiam, czy on wie, z kim rozmawiał.
2: Pewnie wie. W każdym razie rozwiązanie będzie pod koniec.
3: Tak jest.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
6: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, doszliśmy do takiego momentu, że awansowaliśmy. To już się nie nazywa odcinek, tylko nowy sezon
2: świnek. Awansowaliśmy finansowo?
1: Nie, finansowo to nie, ale tak jakby to ogólnie rzecz biorąc awansowaliśmy, dlatego że po pierwsze pisarz prawdziwy,
2: tak,
1: Radosław Olek, zgodził się na pisanie zagadek o oku,
2: czyli współpracę z nami.
1: Tak. Państwo oko lubią. Coś zabrzmiało.
2: No, inspektora oko.
1: Inspektora oko, albo okiego, tak? Jak Agata mówi, okiego. Nie oko, to także jest wszystko w porządku. Dzisiaj będzie odcinek kolejny.
3: A to tytuł, jakim tytułem, proszę pana?
1: No wiesz, najwyraźniej pan Radosław lubi środki transportu. Przedtem był pociąg, teraz będzie tramwaj.
3: Państwo nie wiedzą jednego, co ja wiem. Na pewno, Krzysiowie. Otóż Wojtek nauczył się prowadzić tramwaj właśnie. We Wrocławiu, na zamkniętej trasie, dalej był poprowadzić. Kręcił korbą w prawo, kręcił korbą w lewo. Tramwaj jechał prosto, ale umie. Było tak?
1: Nie pamiętam.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzyw. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Znajdź komfort w Myśadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
16: Została ostatnia reklama. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

wychodzi z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Inspektor Oko na tropie.
1: W popularnej linii miejskiego tramwaju grasował zuchwały i nieuchwytny złodziej portfeli. Wezwani do sprawy Oko i Cox przez tydzień na zmianę jeździli tą linią. Przepytali też dokładnie motorniczego, który zeznał, że nikogo podejrzanego nie zauważył.
2: No bo jeździ ze mną regularnie tylu ludzi, że no, trudno kogokolwiek wyróżnić.
3: Proszę się dobrze zastanowić.
1: Nalegał Oko.
4: Czasami najmniejszy szczegół zdradzi kradzieja.
1: Dodał Cox.
2: Pamiętam pewną staruszkę.
1: Zaczął motorniczy.
2: Zawsze pyta o zdrowie i wciąga pasażerów do rozmowy. Tak w ogóle to przemiła osoba. Wsiada w okolicy centrum finansowego, nie umie posługiwać się kartami kredytowymi, a wysiada na przystanku targ mięsno-warzywny. Ale to nie może być ona.
3: Ktoś jeszcze zwrócił pana uwagę?
1: Zapytał Oko.
2: No, pewien młodzieniec, chyba student, wpada na ostatnią chwilę, przeciska się do przodu i wysiada na następnym przystanku. Dlatego go zapamiętałem, bo zawsze wysiada z przodu. To nie dziwne?
3: A kiedy są zgłaszane kradzieże?
1: Ciągnął ten wątek Oko.
2: Przed południem, kiedy zjeżdżam do zajezdni.
1: Odparł motorniczy.
2: Nikt jeszcze nie zgłosił kradzieży w tramwaju. U kolegów jest podobnie.
3: Zastanawiające.
1: Oko pyknął fajką.
2: A jest jeszcze jeden taki pijaczek.
1: Dodał motorniczy.
2: Ale on otwarcie prosi o pieniądze na piwo. Chociaż jak się zastanowić, nigdy go z piwem nie widziałem. A, co najdziwniejsze. Złodziej odsyła do centrali portfele, ale bez kasy, bez

0: gotówki. Uczciwy złodziej.
1: Inspektor Oko nabił fajkę.
2: Co myślisz, Cox?
1: Podinspektor szepnął coś inspektorowi na ucho.
2: Zgadzam się, tak.
1: Potwierdził Oko.
3: Winszujemy panu.
1: Cox w swoim stylu pożegnał motorniczego.
2: Dziękujemy, nie winszujemy.
1: Poprawił go Oko, zapalając fajkę i powiedział.
2: No to już wszystko wiem.
1: Po czym zadzwonił do centrali miejskiego przedsiębiorstwa tramwajowego z sugestią zatrzymania na gorącym uczynku. No właśnie, kogo?
4: Inspektor Oko na tropie.
2: Rozwiązanie tego arcytrudnego zadania pod koniec programu.
5: A piosenka, która bardzo teraz zilustruje naszą zagadkę. Tommy James and the Shondells i Money Money.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego
1: żeby... Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Premier zapowiada mur pamięci w rocznicę rzezi wołyńskiej. Marsz autonomii po raz 20 przeszedł ulicami Katowic. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
14: Dorota Wardecka. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Tak zapowiada dziś Donald Tusk.
15: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
14: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w uroczystościach na Ukrainie wziął udział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. Podczas przemówienia powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. Kilkaset osób przeszło ulicami Katowic w zorganizowanym po raz 20 Marszu Autonomii. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz Autonomii odbywa się zawsze w soboty przypadające blisko 15 lipca, bo właśnie tego dnia w 1920 roku uchwalono Statut Organiczny Województwa Śląskiego, nadający regionowi przedwojenną autonomię. W poprzednich latach Marsz Autonomii organizowany przez Ruch Autonomii Śląska miał głównie służyć manifestowaniu przywiązania do górnośląskiej tożsamości i zwracać uwagę na potrzebę wzmacniania samorządności oraz dialogu na temat aspiracji mieszkańców polskich regionów. Od zeszłego roku marsze mają przede wszystkim charakter rodzinny. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, szuka wolontariuszy. W tym roku odbędzie się 26. edycja akcji, w której darczyńcy przygotowują świąteczne paczki dla potrzebujących. W ubiegłym roku także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy paczki dotarły do prawie 20 tysięcy rodzin, mówi Adam Dudzik.
16: Uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
14: Takich wolontariuszy w zeszłym roku było ponad 13 tysięcy. By zostać wolontariuszem, trzeba mieć skończone 18 lat. Pierwszy krok do zgłoszenia to wypełnienie formularza na stronie Szlachetnej Paczki.

0: Pogoda.
1: W niedzielę miejscami może się chmurzyć, może też przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 28 stopni.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy, dążymy do godziny czwartej, bo o czwartej kończymy, w razie przed czwartą, ale jeszcze przed nami dowcipy, wyjaśnienie, z kim rozmawialiśmy, no i moja niespodzianka, się nie mogę doczekać.
2: Boże, kto to wytrzyma?
3: No, słuchaj, podam wam w takim razie, zanim ta niespodzianka nastąpi, przepis na takie letnie wino. A więc tak, truskawki, wiśnie,
2: milanówku
3: i pocałunek anioła na wiosnę.
1: Dlaczego letnie wino na wiosnę i mówisz to na jesieni?
3: No dlatego, że...
2: Ale trzeba poczekać, że w kolejce...
3: Lepiej będzie smakowało.
2: Oczywiście, no tak od razu chciałeś do anioła.
1: Ja kiedyś zrobiłem wino dla Krzyśka, to on przy okazji opowie.
2: A nicowałeś anioła? No to co to za robota?

0: Finki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Teraz nie dopuszczę was do głosu, bo mam pewien pomysł. Tutaj w piątki w Radiu Pogoda...
3: Słyszysz, nas nie dopuści do głosu.
2: Mówią ciągle,
0: znamy,
2: że piątek, piątunio, piąteczek. Takie jest hasło takie. I w 37 roku Goniec Warszawski ogłosił konkurs na to, jak nazwać weekend po polsku. Żeby to nie był weekend, tylko żeby było to po polsku. I na przykład takie były propozycje. Odzipek.
3: Co?
2: Odzipek.
0: Trzeba odzipnąć.
2: Tak. Wyraj.
0: Słusznie.
2: Słońcorad.
0: A jak jest bez weekend, bez słońca?
2: No to bywa.
0: No. Co dalej?
2: Wykapka. Czasopęd. Miłoczas. Uzdrowy styk.
3: Dziwne.
2: Prawda?
3: Chyba nic nie przeszło.
2: Saturniak? Nie. Wygrał wyraj. Jadę na wyraj. Nawet się tak kiedyś mówiło.
0: To oczywiście.
2: No ja proponuję, że ponieważ język polski się zmienia jednak w czasie, może państwo do nas napiszą jakieś propozycje, jak się ma nazywać ten weekend po polsku?
3: Ten weekend ma być, ta nazwa ma być związana z weekendem jesiennym?
2: Z jakimkolwiek.
3: Bo ja mam taką piosenkę związaną z jesienią.
2: No to dawaj piosenkę z jesieni.
3: Krystyna Konarska zaśpiewała o takim jesiennym panu. Włodek, to o tobie.
0: Czas ja jestem zimowy.

0: kicy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, czas przyszedł na najgorsze dowcipy świata. Zaczynam ja dzisiaj. Dobrze?
2: Ale mają być długie czy krótkie?
1: Krótkie. Mam mało czasu jak zwykle. Mama pyta Jasia: Jasiu, jak było dzisiaj w szkole? Jasia odpowiada: Mama, no wolę o tym nie mówić, ale dowiesz się z wiadomości.
2: Mm-hmm. Panie hrabio, SMS przyszedł. Niech wejdzie.
3: Zosia pyta mamy: Mamo, powiedz, czy piersi, które mają kobiety, to jest dziedziczne czy niedziedziczne? Oczywiście, że dziedziczne. To dlaczego ja mam takie małe, a ty masz takie duże? Bo ty masz po tatusiu.

0: Gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Polski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj było, o tramwajach było.
2: No było,
1: no,
2: było.
1: No, a tam autobusa nie było. Ja otóż, proszę Państwa, jechałem kiedyś autobusem w Warszawie, ale ja Nowym Światem, do wytwórni papierów wartościowych, proszę Państwa.
2: Przy ulicy Sanguszki.
1: Tak jest. I mieliśmy tam gadać o bezpieczeństwie na drodze. A w autobusie, jak wysiadłem, okazało się, że nie mam dokumentu. Ani jednego. Wchodzę tam lekko spóźniony, a prezes z takim uśmieszkiem. Coś się tak spóźniło, coś. Ja mówię, panie prezesie, że okradli mnie. A co pana ukradli?
2: Pieniądze.
1: Dowód osobisty, prawo jazdy, dowód, wszystkie takie różne potrzebne w samochodzie rzeczy. A to co się pan martwi?
2: Zaraz panu wydrukujemy.
1: No to zaraz panu to wydrukujemy. I z tymi pomyślałem, to jest być we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
2: Daj numer telefonu do prezesa.
3: A pieniążków trochę też dali?
2: No, wydrukowali.
1: Panie, obiecali.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
1: Reklama.

0: To cię zbudzi mój głos, kochana. Dzisiaj, jutro, zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston, póki nie zatańczysz ze mną choć raz.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Sport, muzyka oraz gry to my.
3: Kończymy już niedługo, panowie, więc zacznę może od wyjaśnienia sprawy kradzieży w tramwaju. Inspektor rozwiązał kolejną sprawę. Dziękujemy panu Radosławowi Olekowi.
4: Radosław Olek z Poznania.
3: Za to, że nam napisał ten tekst. I chodziło o to, że to staruszka nieszczęsna kradła portfele, a odsyłała karty kredytowe również, nie korzystała z nich, bo nie umiała, ale wolała mieć gotówkę na targu. Rozsądne, prawda?
4: Jasne.
3: Do kogo dzwoniliśmy, Krzysiu?
4: No właśnie, zagadka z telefonem była trochę łatwa, trochę trudna. Ja na przykład nie wiedziałem na początku, z kim rozmawiam, ale potem odgadłem.
3: Sam dzwonił z własnego telefonu i nie wiedział, z kim rozmawiam.
4: To był Polo. Polo, może przedstaw się państwu.
5: Nazywam się Apoloniusz Steiner. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło i pogodnie.
4: Dziękujemy.
3: Czyli nie uczeń Małysza, tylko odwrotnie.
4: Polo, bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję również.
3: No, rzeczywiście. Umie jeździć na nartach, nie?
4: Doskonale i skakać nawet.
3: O, coś takiego.
4: To w takim razie, Włodku, zacznij się już pomału żegnać z państwem.
6: Proszę państwa, to ja chyba się z państwem naprawdę pożegnam.
3: Pomału.
6: Ale konsekwentnie.
3: A ja się pożegnam normalnie, czyli do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
4: Za tydzień, proszę państwa. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
7: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Została ostatnia reklama.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Prezydent Nawrocki na Podkarpaciu w rocznicę rzezi wołyńskiej. Koniec akcji ratunkowej po wstrząsach w zakładach górniczych Lubin. To będzie czeski finał Wimbledonu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
0: Dorota Wardycka. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Uroczystości w 83. rocznicę tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu.
2: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
0: Nawrocki odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach na Wołyniu wziął udział m.in. wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy górnicy ewakuowani z zakładów górniczych Lubin są bezpieczni. Dziś rano w Zagłębiu Miedziowym doszło do wstrząsów, po których trzeba było ewakuować górników z rejonu zagrożenia. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Akcja ratunkowa została już zakończona. Przyczynę wstrząsów zbada specjalna komisja. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
3: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
0: A czeski finał zacznie się za godzinę. Stolica Kaszub na jeden dzień przeniosła się dziś do Gdyni. Odbywa się tu 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości czekają dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
4: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
5: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
0: A święto rozpoczęło się przemarszem przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Jutro miejscami będzie się chmurzyć, a przelotnie może padać słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum, do 28 w zachodniej Polsce.
1: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

Śpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć. Niech

0: Tak jak dziś bulwaram się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
12: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
13: Reklama.

wrócił znów życiowy fart. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pakowania maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegad. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Została ostatnia reklama.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Została ostatnia reklama.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Tragiczny finał nocnego wypadku. Nie żyje 17-latek. Prezydent na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Atak na policjantów na warszawskim Ursynowie.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Dorota Werdycka. Nie żyje 17-latek ranny w wypadku samochodowym, do którego doszło dziś w nocy w powiecie kartuskim. Zmarł w szpitalu. Autem kierował inny 17-latek pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Przewoził 9 osób, w tym 4 na dachu auta. W pewnym momencie samochód wjechał do rowu. 17-letni kierowca został zatrzymany przez policję. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. O czym jeszcze mówił Karol Nawrocki, o tym więcej Marcin Starzec.
14: Między innymi o tym, że w Polsce nie można zgodzić się na przywoływanie czerwono-czarnej flagi UPA.
15: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Drodzy Państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
14: Prezydent podkreślił, że w barwach tej flagi zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Prezydent zaznaczył też, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli też sprawiedliwi Ukraińcy, a Polacy nie oskarżają całego narodu o Wołyń, lecz wyłącznie banderowską ideologię.
12: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. 4 mundurowych zostało niegroźnie rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji. 40 kg piasku wróciło na Sardynię z Mediolanu, gdzie spędziło pół wieku. Piasek z sardyńskiej plaży zabrała kiedyś mieszkanka Mediolanu, która ozdobiła nim rodzinny ogród. Gdy dowiedziała się, że piasku z Sardynii nie wolno wywozić, postanowiła go zwrócić, co zrobiła właśnie w jej imieniu jej córka, przekazując worek piasku lokalnym władzom.
16: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
12: Jutro pojawi się na niebie sporo chmur, z których może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centralnej Polsce, do 28 na zachodzie.
7: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: informacje.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Reklama.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aha, honey.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama. Są zarzuty w związku ze śmiercią młodej kobiety w Świętokrzyskiem. Karol Nawrocki na uroczystościach w rocznicę rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu. Dziś poznamy ostatnich 2 półfinalistów mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
5: Dorota Wardecka. Jest zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety dla 19-latka z okolicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Postawiła mu je prokuratura w Kielcach. 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o areszt dla niego. Kobietę, nie dającą oznak życia, znaleziono wczoraj nad ranem w zaroślach. Nie udało jej się uratować, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawcy. Podejrzanemu 19-latkowi grozi dożywocie. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Obchody 83. rocznicy tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu. Prezydent odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów.
6: Nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały, to nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy państwo, Europa czeka.
5: Prezydent złożył również wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia, zabitych przez bojówkę OUN wiosną 1943 roku. Dziś w nocy poznamy 2 ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek 2 snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda.
7: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
5: Mówi Norweka. Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lata. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
8: Obserwujemy tam zakwity wody, eutrofizację, pojawy sinic. Lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
5: Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie ją konsultować.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Niedziela na przemian ze słońcem i chmurami, z których może lokalnie padać przelotnie słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę. Główny składnik włosów.
1: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
0: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
1: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
0: Wyobrażasz sobie?
1: 19% więcej włosów.
0: Sam widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Bo w Media Expert taniej.
4: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

0: Gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Została ostatnia reklama.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
13: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.

0: reklama. Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Została ostatnia reklama.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.

0: też śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Marianna,
1: Marianna, biegnie znów nad morze.
0: Marianna,
1: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Bardzo się cieszę, że słuchamy tego samego radia. Radia Pogoda. Jacek Kałucki.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i buf, buf. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buf, buf, obywateli dwóch?
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban. Nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście, łasą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
2: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dmu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Syku słyszy ten, co trzeba, co na draba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: daleko jak prześcień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: Idynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Cidão, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda. She's crazy like

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio!

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

palcami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię.

0: Co dzień.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: się nie zostawi mnie tu. Proszę, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążki.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu.
3: Lato w Radiu Pogoda.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: nowych pól.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
2: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.